prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

0: You love Arabs.
1: Sapiens poetry, but you hate Sapiens.

She speaks Serbocrat!

那个声音，嗯，然后我的脚刚转过来，

I'm gonna kill them.

droga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

człowiek w sobie rozpięty łysiny. Ważką spał. Z borbą stiska pies. Mam sen swobodny, zarys sobie gumna pile. Bez kule mokrewica i tyraną jest.

Zasuwałeś już do rozmyty się, rozszyły, rozpiętowy chare. I ogień smok, i z nas był was już go. Pianko nasze, i sence na rezary. Zobaczmy to, co widzimy.

0: Nadjeżdża wózek.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

Thank you.

przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okna otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Owczarek niemiecki. Kiedy w Europie Środkowej rozwinął się ruch kynologiczny, a jednocześnie rozwój miast pociągnął ze sobą wzrost przestępczości, zrodziło się zainteresowaniem psem służbowym. W Niemczech utworzono związek, którego celem było popieranie hodowli psów owczarskich, w których widziano dobry materiał na psa służbowego dla wojska i policji. W 1925 roku odbyła się we Frankfurcie nad Menem wystawa, na której poddano surowej ocenie owczarki i wyselekcjonowano osobniki mające mieć do tej pory najsilniejszy wpływ na kształtowanie tej rasy. Sylwetka prawidłowo zbudowanego owczarka niemieckiego jest prostokątna, mocna i harmonijna. Pies ma prosty grzbiet z wysokim, wyraźnym kłębem oraz pojemną klatkę piersiową z dobrze wykształconym przedpiersiem. Kończyny owczarka niemieckiego powinny być proste, idealnie równoległe i umięśnione, a ścięgna i stawy mocne. Dobrze wychowane owczarki niemieckie są zwykle bardzo opiekuńcze wobec swojej rodziny i są niebezpieczne tylko dla osób, które nie są jej częścią. Jednak źle wychowane owczarki niemieckie mogą stać się niebezpieczne nawet w pobliżu swojej rodziny. Ponieważ owczarki są dużą rasą psów z dużą siłą gryzienia, oznacza to, że mogą być bardziej niebezpieczne niż większość innych ras. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na to, jak niebezpieczne mogą być owczarki, jest to, jak są traktowane przez właścicieli. Dobre traktowanie tych psów znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że staną się niebezpieczne. Jednak owczarki zwykle dobrze reagują na szkolenie i zwykle szybko dostosowują się do ról, które otrzymują.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gdy życie zbyt boli, oczy szklą się łzami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy lęk rozrywa nas ostrymi kłami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Gdy odchodzą bliscy, zostajemy sami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy zapragniemy spać wiecznymi snami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Nie istnieje zbyt wiele powodów, dla których można by uważać, że Kim Jong-un jest jednym z lepszych liderów na świecie, ale z jednym faktem nie można polemizować – jego imponującą armią. Korea Północna dysponuje ponad 1 000 000 aktywnych żołnierzy, ponad 4 000 000 czołgów i 200 śmigłowcami bojowymi, co czyni ją większą potęgą wojskową od każdego członka NATO, poza wujkiem samym. Co ważniejsze, uważa się, że to totalitarne państwo ma w swoim arsenale głowice nuklearne, które swoim zasięgiem mogą zagrozić Korei Południowej, Japonii czy zachodniemu wybrzeżu USA. Ostatnio napięcia w tym rejonie wzrosły, a to z powodu rozpoczęcia przez Koreę Północną testów swych rakiet i broni nuklearnej. Ruchy wojsk chińskich, japońskich i amerykańskich u jej wybrzeży świadczą, że inwazja może wydarzyć się lada moment. Jeżeli dojdzie do wojny, to Ameryka, Japonia i Korea Południowa będą musiały skrzyknąć swe siły, chcąc przeprowadzić skuteczną inwazję. Nie można też zapominać, że żołnierze Kima są niezwykle fanatyczni i będą walczyć do ostatniej kropli krwi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przestrzeń powietrzna wokół strefy 51 jest najpilniej strzeżoną na świecie. Zresztą cały obiekt jest jednym z najlepiej chronionych i mimo, że nie posiada żadnego ogrodzenia, to wszędzie znajdują się znaki ostrzegawcze informujące o tym, że po wejściu na zakazany teren intruz może zostać zabity bez ostrzeżenia. Zresztą do takiego incydentu już doszło w 2019 roku, kiedy to pewien mężczyzna wtargnął samochodem na teren bazy, a następnie został zastrzelony podczas pościgu. Oprócz tego strefa jest monitorowana dniem i nocą przez całą masę kamer oraz uzbrojonych strażników, a czujniki magnetyczne ustawione są nawet wiele kilometrów od bazy na publicznych drogach, dzięki czemu wojsko doskonale wie, skąd nadjechał dany pojazd, dokąd zmierza i z jaką prędkością.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Poranny Zew. Zapraszam was na taką audycję. Mamy dzisiaj 14 września. To 257 dzień w tym roku. Do końca, uwaga, pozostaje 108 dni. Imieniny obchodzą Albert, Bernard, Jan, Matern, Piotr, Racigniew, Radomira, Roxana, Salustia, Siemomysł, Szymon i Wiktor. Wszystkiego najlepszego. Co na świecie w Nikaragui mają rocznicę bitwy o Haciendę San Jacinto. Dobra, jakkolwiek to zabrzmiało, no bitwa o Haciendę. W takim slangu się mówi, że ktoś sobie kupił Haciendę. To sobie teraz wyobrażam, jak o nią walczą. Dobra, nieważne, tam pewnie się cuda działy i wiele ludzi zginęło. Posłuchajmy hymnu Nikaragui.

Inna sprawa, że Nikaragua to swoje też przeszła. Tam przecież komuchy się napatoczyły. To nie, nie Manuel Noriega. Jak on się nazywał, ten gość, który tam... Sandiniści chyba tam byli, tak. Sandiniści ciechali. Jedynym krajem w Ameryce Środkowej to była Kostaryka, która się oparła tym wszystkim przewrotom komuchowsko-katolickim, bo to tak można powiedzieć. Oni tam wszyscy wyznają komunizm, a z drugiej strony się potajemnie modlą i łażą. Ci księża to są większymi komunistami niż tutaj po 45. w krajach demokracji ludowej byli goście. Dobra. Co takiego wydarzyło się, słuchajcie, w Polsce i na świecie? Mało szukałem i naprawdę nic się takiego spektakularnego nie wydarzyło. No więc dobra. 14 września w Polsce w 1309 roku Malborski Zamek został siedzibą wielkiego mistrza, a Malbork stolicą zakonu krzyżackiego. Wstyd powiedzieć, nie byłem w Malborku jeszcze nigdy w życiu. Stary jestem jak węgiel. No więc muszę to nadrobić. Może w przyszłym roku. W 1964 roku miała miejsce premiera filmu sensacyjnego Prawo i Pięść w reżyserii Jerzego Hoffmana i Edwarda Skurzewskiego. To tak się mówiło, że to taki polski western, bez kowbojów oczywiście. Było tam. Nie wiem dlaczego. A w roku 2001 miała miejsce premiera filmu historycznego Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Po tym filmie padło takie stwierdzenie, nie wiem kto to powiedział, że podobno nie da rady się wyprać pieniędzy na filmie. No więc Polacy udowodnili, że się da. Na świecie w roku 1867 w Hamburgu został wydany pierwszy tom Kapitału Karola Marksa. Książka odsądzona od czci i od wiary, ale jakby się tak zagłębić w nią, to... No to on dobre rzeczy niektóre mówił. Jasne, że to tam... Nie był to komuch pokroju Lenina i Stalina. Gość może chciał dobrze. Może źle mu wyszło. Może miał wiele utopijnych argumentów. O, brakowało mi tego słowa. Ale generalnie no tam parę rzeczy... no. Przykładając do współczesnych czasów, no to można by to było się zastanawiać. W roku 1971 po raz ostatni uzyskano łączność z łazikiem księżycowym Lunokhod 1. Pora, aby on się w końcu do nas odezwał. No. A w roku 1980 odsłonięto pomnik katyński w Toronto. Z tym pomnikiem to śmieszne, ja wtedy młodym dziecięciem byłem. 15 lat miałem. I słuchałem namiętnie głosu Ameryki. Oni tam mówili, że ten pomnik katyński odsłonięty w Toronto, tyle ludzi się tam zgromadziło. No nie wiem, może tam było parę setek ludzi. To było w polskiej dzielnicy przy ulicy Roncesvalles. Wiem, bo mieszkałem potem przez 7 lat w Toronto i poszedłem zobaczyć ten pomnik katyński. Już byłem starszy. No to nie fajnie wygląda. No, taki obraz Polski w pigułce przeniesiony do Toronto. Kawałek kamienia, tam nawet niczego nie było przy tym kamyczku. Siedziało dwóch gości w marmurkach i piło wódkę na ławeczce przy tym pomniku. Życie. Mamy jeszcze dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym. Nie ma się z czego śmiać, to jest naprawdę makabra. Jak musisz robić to, czego nie lubisz. I często się tak zdarza, że robisz to przez całe życie. To po pierwszym dniu się już możesz wypalić zawodowo. Trzy utwory przed nami. Liapis Trubeckoj, taki artysta rosyjski, i utwór Kapitał, a potem nim w stanie świt i Edmund Fetting i Stefford Moats w utworze Jobseeker.

Poranny zew 14 września. Ja mówiłem tam chyba 9 września. Jezu, mnie się już myli. 14 września, słuchajcie, mamy dzisiaj. W roku 1741, tego właśnie dnia, urodził się, nie, George Friedrich Handel. Kończy swoje oratorium Mesjasz po nieprzerwanej pracy nad nim przez 23 dni. I wiekopomne to dzieło, wiekopomny to artysta. W 1949 roku gitarzysta MC5 Fred Sonic Smith urodził się w zachodniej Virginii. Wychował w Detroit. W 80 roku poślubia inną pionierkę punk rocka, Patti Smith. W 1950 roku w Londynie urodził się Paul Kossoff, współzałożyciel i gitarzysta grupy Free. Zmarł w marcu 1976 roku. A 14 września w 1955 roku w Filadelfii w stanie Pensylwania urodził się Steve Berlin, amerykański saksofonista, klawiszowiec i producent nagrań, najbardziej znany jako członek zespołu Los Lobos oraz były członek zespołów Top Jimmy and the Rhythm Picks, The Blasters oraz The Flesh Eaters. Czego słuchamy? Cztery utwory. Na początek Mesjasz, Alleluja w wykonaniu chóru i The Orlando Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Andrew Lane'a. Pan Bóg Wszechmogący króluje. Tak jest dopis do tego. Mesjasz. To chyba najbardziej znany kawałek tego dzieła. Potem MC5 i Teenage Lust, grupa Free i All Right Now, a na koniec The Blasters w utworze Dark Knight.

14 września 1959 roku w norweskim mieście Königsberg urodził się wokalista zespołu a-ha Morten Harket. W 1969 roku Genesis po raz pierwszy pojawiają się na scenie, grając w domku należącym do byłego nauczyciela, lidera zespołu Petera Gabriela ze szkółki niedzielnej. Jak zauważycie, zaraz tu puszczę utwór z tamtego czasu, Genesis, to Genesis miał niewiele wspólnego z tym Genesisem, który nas przyzwyczaił do rocka tak zwanego symfonicznego, ani z tym popowym Genesisem, który uskutecznił Phil Collins po odejściu Gabriela. 14 września w 1970 roku urodził się Mark Webber z angielskiego zespołu rockowego Pulp, a w 1983 roku w Londynie urodziła się Amy Winehouse, angielska wokalistka soul, jazz i R&B, autorka tekstów piosenek. Niestety zmarła w lipcu 2011 roku. Jezu, to już tyle czasu. 15 lat. Cztery utwory przed nami. Grupa a-ha, utwór Stay on These Roads, potem Genesis i utwór In the Beginning, Pulp w utworze Common People i na koniec Amy Winehouse w utworze Back to Black.

14 września, poranny zew. Wokalista Iron Maiden Bruce Dickinson był jednym z pilotów, którzy specjalnie latali czarterowymi liniami po tym, jak 85 tysięcy turystów utknęło w Stanach Zjednoczonych, na Karaibach, w Afryce i w Europie, po tym jak trzeci co do wielkości operator turystyczny Wielkiej Brytanii przeszedł do administracji. Wokalista, który przez 9 lat pracował dla linii lotniczej Astraeus, zaczął latać w słabym momencie swojej solowej kariery po odejściu zespołu w 93 roku. A ja nie wiem, czy ja powiedziałem, w jakim to roku nastąpiło. 14 września w 2008 roku. Co to znaczy, jak trzeci co do wielkości operator turystyczny Wielkiej Brytanii przeszedł do administracji? No to jest tłumaczone z angielskiego i to chyba dawno temu. No po prostu jedna z firm jakiś tam splajtowała i ci turyści nie mogli się wydostać ze swoich ustronnych miejsc. W 2014 roku w Camden Town w Londynie zostaje odsłonięty pomnik Amy Winehouse. Pomnik naturalnej wielkości. Wszystko oczywiście, aby uczcić kultową piosenkarkę. W roku 1973 urodził się Nas, właściwie Nasir bin Oludarajons, wykonawca hip-hopowy i rapowy. A w roku 1999 doniesiono, że George Michael został pozwany na $10 milionów przez policjanta, który aresztował go w publicznej toalecie. Marcelo Rodriguez stwierdził, że w teledysku Outside wyśmiewano go, co wywołało u niego cierpienie fizyczne. Tere, fere, kuku. Tu się, chłopie, ciesz w ogóle, że mogłeś złapać takiego gościa jak George Michael na gorącym uczynku w tak niekomfortowej sytuacji. A on jeszcze zasłonił 10 milionów papierów. Muszę pogrzebać jutro i zobaczyć, jak się to w ogóle skończyło, bo to mnie ciekawi. A faktycznie jest, że tamten policjant jest sparodiowany, bo teledysk jest animowany, więc... Jezu, ludzie mają narobione pod kopułę. Słuchamy czterech utworów. Iron Maiden w utworze Two Minutes to Midnight, potem Rehab i Amy Winehouse ponownie. New York State of Mind i Nas, a na koniec Fight i George Michael. Ja się żegnam, to był poranny zew. Władysław Bałtycki tutaj pluł do mikrofonu. Trzymajcie się ciepło, do jutra.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Workuta, najbardziej depresyjne miasto na świecie. Jest to miasto w Rosji, w Republice Komi nad rzeką Workuta, 160 km na północ od koła podbiegunowego. Nazwa miasta pochodzi z języka niemieckiego, co można przetłumaczyć jako dużo niedźwiedzi. Plagą w okresie letnim tutaj są chmary komarów oraz jeszcze groźniejsze od nich bardzo agresywne meszki. Powodują one dotkliwe ukąszenia wszelkich nieosłoniętych fragmentów ciała. Twarz należy tutaj chronić przy pomocy tzw. nakomarników, rodzaju siatek przypominających osłony pszczelarskie. Istnienie miejscowości związane było od początku z eksploatacją bogatych pokładów węgla. Maksymalną liczbę mieszkańców, 115 tysięcy, miasto osiągnęło pod koniec lat 80. W roku 2010 miasto liczyło 70,5 tysiąca mieszkańców. W ciągu 4 lat do roku 2014 liczba ta zmniejszyła się do 60 tysięcy. Przyszłość miasta rysuje się raczej ponuro, niewykluczone, że z powodu ekstremalnych warunków klimatycznych skurczy się ono do rozmiarów niewielkiego osiedla, a nawet zostanie ono w przyszłości całkowicie porzucone.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najstarszy znany pochówek. W 2021 świat obiegła wiadomość o odnalezieniu najstarszego miejsca pochówku w Afryce. Grób 3-letniego dziecka w kenijskiej jaskini pochodzi sprzed około 78 tysięcy lat. Jak podaje Polsat News, głowa zmarłego umieszczona została na poduszce, a górną część ciała starannie owinięto całunem. Antropolożka Maria Martinon Torres, cytowana w artykule, zauważa, że dziecko zostało pochowane blisko miejsca, w którym mieszkała ta społeczność, co pokazuje, jak bardzo życie i śmierć są ze sobą powiązane. Tylko ludzie traktują zmarłych z takim samym szacunkiem, rozwagą, a nawet czułością, z jaką traktują żywych. Nawet kiedy umieramy, nadal jesteśmy kimś dla naszej grupy. Nie jest pewne, od kiedy nasz gatunek zaczął grzebać zmarłych. W Izraelu odnaleziono jednak grób naszego kuzyna, neandertalczyka, datowany na 120 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Najlepsze polskie płyty by Bałtycki. Może najlepsze to za dużo powiedziane. Chyba najbardziej kultowe. Dziś zapraszam na wysłuchanie płyty zespołu KSU. Płyta nazywa się Pod prąd. Została wydana w roku 1988 przez wytwórnię Pronit. Klasyka polskiego punk rocka. Jedno z najjaśniejszych jego dokonań. Zarazem najlepsze dzieło KSU. Tak najprościej można scharakteryzować ten debiutancki album tego zespołu. Pod prąd. Nagrany został ponad dekadę od rozpoczęcia działalności zespołu. Zatem to już nie dzieło gromady zbuntowanych chłystków, ale ludzi, którzy już niejedno na scenie muzycznej przeżyli. Zespół prezentuje tutaj po prostu swoje osobiste the best of z dotychczasowej działalności. Ówczesna rzeczywistość, ale i specyfika funkcjonowania zespołu powoduje, że są to utwory, które fani grupy już doskonale znali, numery, które swoją pozycją już zdobyły. Mamy zatem do czynienia z albumem typu hit za hitem, z którego niemalże wszystkie utwory grane są do dziś na koncertach, gromadzącym gro największych klasyków zespołu. Dzięki czemu słucha się tego fantastycznie. Klucz do punka w wykonaniu KSU tkwi w jego niezwykłej melodyjności i mocno rockowo-hardrockowych naleciałościach. To nie jest typowy przedstawiciel tego gatunku w rodzimym wykonaniu. Wokalista Siczka śpiewa melodyjnie i rockowo i co ważne zrozumiale, unikając wściekłych krzyków i agresywnych wokaliz. Z kolei spod jego gitary co i róż wychodzą bardzo ciekawe riffy, niby o punkowej prostocie, ale jakże intrygujące. Fantastyczny 1944, ciekawa brzmieniowo ewolucja, fajnie narastające umarłe drzewa, zwariowany jabol punk, a momentami zahaczające wręcz o hard rock, martwy rock. Jeśli już jesteśmy przy gitarach, to i solówek tu nie brakuje. Siczka prostymi środkami potrafi ciekawie dać czadu i nadać odpowiedni klimat. Utwory Pod prąd, Liban, martwy rok. A grający gościnnie Andrzej Wiśniowski daje w umarłych drzewach ognisty, heavy metalowy popis. Najważniejsza jest tu jednak przebojowość, która cechuje niemalże każdy utwór. Połączenie czadu i prostoty punka z melodyjnością i inspiracjami z kręgu rocka i hard rocka dają naprawdę znakomity efekt. Wzorcowymi przykładami są Pod prąd i 1944. Dominują typowo punkowe 2-3 minutówki, ale na sam koniec grupa zaskakuje dwoma zupełnie innymi kompozycjami. Martwy rok to utwór, w którym wyraźnie ukazują się inspiracje Siczki klasyką hard rocka, a szczególnie jego dozgonne uwielbienie do Black Sabbath. Z kolei Na krawędzi snu kapitalnie uspokaja po wcześniejszej dawce energii i wieńczy ten album. Efekt doprawdy przepyszny. Teksty. Wiele osób często wypowiada się o nich lekceważąco, podsumowując, że zespół śpiewa o tanich winach. I owszem, mamy tu dwa utwory o jabolach, jeden po drugim. Jabolowe ofiary, obrazujące efekty uzależnienia od owocowych trunków wysokoprocentowych, można traktować z przymrużeniem oka. Z kolei jabol punk to największy hit i zarazem przekleństwo zespołu. Właśnie przez pryzmat tego utworu, gdy nie wiesz dokąd iść, krzyk zmęczył cię, za szyjkę mocno chwyć i napij się. Już razem pijemy ten szampan dla mas i wszystko w nim znajdziesz, smród, siarę i kwas. Zespół właśnie jest postrzegany przez to wszystko. A na każdym koncercie pod sceną znajdziemy grupę młodych, współczesnych jabolowców domagających się tego utworu co chwilę. Od swoistych hymn pewnej grupy, której zawsze pełno wokół młodzieżowych klubów, gdzieś tam pokątnie schowanych po krzakach. Ale sprowadzanie tekstów KSU do przyśpiewek o tanim winie to straszna niesprawiedliwość. Grupa od zawsze miała bowiem szczęście do znakomitych tekściarzy i pod względem jakości śpiewanych słów zdecydowanie stanowi polską czołówkę. Pod prąd niszczy złudzenia o potencjalnej, nieskrępowanej punkowej wolności. Nie po to urodziłeś się, by z góry patrzeć na tłum szar. Jesteś niewielkim elementem z numerem w aktach zapisanym. Pacyfistyczne przesłanie niosą 1944 i Liban. Lata mijają, a tekst nie traci na aktualności. Dno wyśmiewa młodych buntowników, umarłe drzewa, ciekawie porusza problemy ekologiczne. Malkontentom polecam też znakomite, pesymistyczne wersy Martwego Roku czy Na krawędzi. Płyta Pod prąd to album, który powinien znać każdy fan rodzimego rocka. Oto utwory, które znajdują się na płycie Pod prąd 1944 w Okopie, Liban, Dno, Ewolucja, Wścieku, Wielki koniec, Umarłe drzewa, Jabolowe ofiary, Jabol punk, Po drugiej stronie drzwi, Pijany gówniarz nocą, Martwy rok, Na krawędzi snu. Twórcy tej płyty to Eugeniusz Elejarczyk, Siczka, gitara śpiew, Adam Michno, Droszcz, gitara basowa i Bogdan Tusk. Przepraszam, Bogdan Tuptuś, perkusja. Gościnnie Andrzej Wiśniowski na gitarze. No to posłuchajmy. KSU, album Pod prąd, rok 1989.

Bolesną kiedy miejska straż. Dziś brygadę montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy, prowadzimy nowy ład. Bolesną kiedy miejska straż. Dziś brygadę montujemy, każdą łapkę

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kolejki w czasach PRL-u były codziennym zjawiskiem symbolizującym problemy gospodarcze i braki w zaopatrzeniu. Ludzie godzinami, a nawet czasami dniami czekali na dostęp do podstawowych produktów, takich jak mięso, wędliny czy papier toaletowy. Kolejki często formowały się jeszcze przed dostawą towaru, a atmosfera w nich była napięta. Czasami dochodziło do konfliktów. W odpowiedzi na te wyzwania społeczeństwo wypracowało własne metody organizacji kolejek, takie jak lista kolejkowa i komitet kolejkowy. Lista kolejkowa pozwalała na utrzymanie porządku i kolejności, a komitet kolejkowy pilnował przestrzegania zasad. W samych kolejkach często formowały się przyjaźnie, ale też często wylęgał się społeczny ferment. Interesującym zjawiskiem byli zawodowi kolejkowicze, zwani staczami, którzy za wynagrodzenie zajmowali miejsca w kolejce dla innych. Byli to zazwyczaj emeryci, którzy w ten sposób dorabiali do swoich skromnych emerytur. Kolejki były także miejscem wymiany informacji i dyskusji, pełniąc funkcję nieformalnego forum publicznego. Władze, zdając sobie sprawę z tego, że kolejki są źródłem nastrojów społecznych, często wykorzystywały je do zbierania informacji.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lucia Zarate, Meksykanka, odnotowana w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlżejsza osoba dorosła, u której dokonano pomiaru wagi ciała. W wieku 17 lat ważyła 2100 gram. Kobieta urodziła się w 1864 roku. W książce z 1876 roku opublikowanej przez Oxford University omówiono wizytę u Zarate złożoną przez kilku lekarzy, którzy nie mogli z pewnością zweryfikować, czy ma 12 lat, ale dzięki jej rozwojowi dentystycznemu mogli ustalić, że ma co najmniej 6 lat. Cierpiała na rzadką chorobę określaną w terminologii medycznej jako MOPD2, osteodysplastyczną karłowatość pierwotną Majewskiego typu drugiego. Była też pierwszym udokumentowanym przypadkiem tego schorzenia. Wzrost i waga, które osiągnęła w pierwszym roku życia, nie uległy większym zmianom przez całe jej życie. Lucia miała 51 cm wzrostu, a obwód jej łydki nie przekraczał 10 cm. Jednak kobieta cieszyła się dobrym zdrowiem. Oprócz ojczystego języka hiszpańskiego posługiwała się także w niewielkim stopniu angielskim. W 1881 roku udała się w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie została przyjęta na audiencję przez królową Wiktorię. Urządzone w domu rodzinnym Lucji w Campo Ala muzeum eksponuje rzeczy osobiste i pamiątki z jej występów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gospodarka mieszkaniowa w PRL-u miała swoje unikalne cechy wynikające z ogólnego podejścia do własności prywatnej i centralnego planowania. W PRL-u generalnie nie promowano własności prywatnej, zwłaszcza w zakresie nieruchomości, co oznaczało, że mieszkań zazwyczaj się nie kupowało i nie posiadało na własność. Na wsiach rolnicy byli właścicielami swojej ziemi i domów na niej stojących, ale w miastach sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Nowe mieszkania budowane były głównie w systemie spółdzielczym. W tym systemie inwestorzy mieli formę prawną spółdzielni, a osoby zapisane do spółdzielni i wniesione wkłady członkowskie trafiały do kolejki oczekujących na mieszkanie. Po przydzieleniu mieszkania przez spółdzielnię członek stawał się jego użytkownikiem, ale nie właścicielem. Mieszkanie pozostawało własnością spółdzielni, a użytkownik nie miał prawa do jego sprzedaży czy dziedziczenia. Drugim systemem były mieszkania zakładowe budowane przez firmy dla swoich pracowników. Takie mieszkania również pozostawały własnością zakładu, a pracownik był tylko użytkownikiem. Zwolnienie z pracy, ale nie przejście na emeryturę, zazwyczaj oznaczało konieczność oddania mieszkania. W późniejszym okresie PRL-u za czasów Edwarda Gierka wprowadzono możliwość wykupienia mieszkania spółdzielczego, co oznaczało, że mieszkanie mogło być sprzedane lub przekazane w spadku, ale nadal pod pewnymi warunkami spółdzielczymi. Co do wielkości mieszkań obowiązywały normy wielkości mieszkania na osobę. Za czasów Władysława Gomułki norma ta wynosiła około 11 metrów na osobę, co dla czteroosobowej rodziny oznaczało mieszkanie o powierzchni około 45 metrów kwadratowych. Za Gierka normy te zostały podniesione, a rodzina czteroosobowa mogła liczyć na mieszkanie do 60 metrów. Ciekawostką jest, że po transformacji ustrojowej w Polsce na początku lat 90. wiele osób, które mieszkały w mieszkaniach spółdzielczych, skorzystało z możliwości przekształcenia swojego prawa do mieszkania w pełnoprawną własność. Proces ten był częścią szerszych zmian w gospodarce i prawie, które otworzyły drogę do rozwoju rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych, znacząco zmieniając krajobraz mieszkaniowy w Polsce.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przez niemal 60 lat rząd Stanów Zjednoczonych zaprzeczał istnieniu Strefy 51 i dopiero w 2013 roku CIA oficjalnie potwierdziło istnienie takiej placówki. Odtajnione wówczas dokumenty sprawiły, że świat usłyszał o ściśle tajnych projektach, takich jak na przykład Oxcart, o którym dziś wiemy, że były to samoloty szpiegowskie A-12, które miały latać na wysokości 27 km nad terenem Związku Radzieckiego i pozyskiwać dane wywiadowcze.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krater Patomski, znany również jako krater Patom lub konus Kolpakowa, to niezwykła formacja skalna położona w Bodajbo w obwodzie irkuckim w południowo-wschodniej Syberii. Jest to duża kopuła złożona z rozbitych bloków wapienia na zboczach wyżyny Patom w obszarze gęstej tajgi. Jego podstawa ma średnicę około 160 metrów, a wysokość wynosi około 40 metrów. Wewnątrz krateru znajduje się mniejszy kopiec o wysokości około 12 metrów. Krater został odkryty w 1949 roku przez rosyjskiego geologa Wadima Kolpakowa. Jego pochodzenie było przedmiotem intensywnego zainteresowania naukowego. Początkowo niektórzy naukowcy wierzyli, że krater jest śladem bardzo gęstego meteorytu, który zatonął pod ziemią po uderzeniu. Inni sugerowali, że jest to fragment meteorytu Tunguska, jednak badania naukowe wykazały, że krater ma pochodzenie wulkaniczne. Stosunek średnicy do wysokości typowy dla stożków wulkanicznych oraz brak geochemicznych anomalii związanych z pochodzeniem kosmicznym przeczyły hipotezie meteorytowej. Chociaż wiele teorii dotyczących pochodzenia krateru zostało zaproponowanych, jego dokładne pochodzenie pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy naukowcy wierzą, że mógł on powstać w wyniku wybuchu gazu metanowego pod ziemią, podczas gdy inni sugerują, że mógł być to jednak meteoryt lub nawet UFO. Jedno jest pewne, krater pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i w dalszym ciągu tajemniczych miejsc na świecie.

Dziękuję.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miesiąc temu Wall Street Journal popełnił artykuł pod tytułem „Ludzie mają już dość i są zmęczeni tymi wszystkimi subskrypcjami”, stając się niejako ich obrońcą i orędownikiem. Jak czytamy dalej, klienci zmieniają swój stosunek do subskrypcji, a wraz z nimi firmy. Niestety na tym zdaniu musimy poprzestać, ponieważ artykuł jest za paywallem i aby go przeczytać, ironicznie, musimy wykupić subskrypcję.

Peel Sessions. Peel Sessions.

Ding dong, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Ding dong.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na polskie jazzy. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę zespołu String Connection. Płyta nazywa się Workaholic i została wydana w roku 1982. String Connection to jedna z największych gwiazd polskich lat 80. jazzu w jazzie. Grając setki koncertów nie tylko w Polsce w tym okresie i nagrywając kilka świetnych albumów, ekipa Krzesimira Dębskiego, skrzypce, zdołała podbić serca wielu i nie tylko fanów jazzu. Rozpad zespołu w 1988 roku nie oznaczał jednak końca String Connection. W 1998 roku udało im się zagrać kilka koncertów, a w 2011 postanowili powrócić na dłuższą trasę koncertową, wydając w 2012 roku album koncertowy. Ich kompozycje są bardzo słuchalne. Mnóstwo pięknych, klasycznych melodii Dębskiego, mocna sekcja rytmiczna, świetny fortepian i saksofon. Wiele z tego można usłyszeć w utworze Bokra, pierwszym utworze z debiutanckiego ich albumu Workaholic, albumu, który za chwilę usłyszymy. Jest to mnóstwo dynamicznego, groove'owego grania, ale wciąż jest miejsce na spokojniejsze klimaty. Utwór zaczyna się i kończy orkiestrowym brzmieniem, wyciszanym na końcu, co jest dość nietypowe. Trzy takty sprawiają, że utwór wydaje się za krótki. Następnie pojawia się główny, porywający rytm, a następnie melodia grana wspólnie przez skrzypce i saksofon. Melodia przechodzi w ten sposób do kolejnej sekcji i po powtórzeniu głównego groove'u uspokaja nastrój. Piękna gra saksofonu. Ta spokojniejsza sekcja prowadzi do cyklu solówek. Solówki fortepianu, skrzypiec i saksofonu grane są na tym samym schemacie akordowym. 8 taktów, uruchamianym 4,5 raza dla każdego solo. Każdy instrument kończy swoją partię, osiągając akord fis-moll, po którym muzyka przechodzi w główny groove i melodię. Drugie i trzecie solo, skrzypce i saksofon, rozpoczynają się od uspokojenia muzyki na dwa obroty. Po solówkach powtarzany jest główny rytm i melodia jak na początku, wraz z kolejnym fragmentem aż do zakończenia. Krzysztof Ścierański jest uważany za jednego z najlepszych basistów w Polsce. Ktoś kiedyś nazwał go polskim Pastoriusem, ale jego styl znacznie różni się od słynnego Jacko. Ścierański, muzyk samouk, gra na basach progowych. Nie wiem, czy grał kiedyś na bezprogowych. Lubi takie rzeczy jak slapping czy harmoniczne i lubi używać efektów basowych, chorus, reverb, delay itd. Pierwszym dużym projektem, w który się zaangażował, było Laboratorium, polski zespół Jazz Fusion z lat 70. i 80., uważany przez wielu za najlepszy polski zespół Fusion. Przed String Connection Krzysztof grał w zespole Zbigniewa Namysłowskiego Air Condition, a po String Connection w wielu świetnych projektach, koncertach i solówkach. Moim zdaniem najważniejszy basista w polskim Fusion. Posłuchajcie tylko tego występu wspomnianego wcześniej Air Condition z Namysłowskim. Kilka słów wyjaśnienia odnośnie nazwy albumu String Connection. Jak zapewne zauważyliście, w języku angielskim nie ma takiego słowa jak workaholic. Workaholic to nie workaholic. Workaholic jest pytany przez workaholic, jest pisany przez A, a nie O w środku. Krzesimir Dębski wyjaśnił w jednym z wywiadów, że wymyślił to słowo w polskim jazzie. Panował wtedy trend na takie rzeczy. Chciał połączyć pracę z alkoholikiem, ponieważ uważał się za uzależnionego od pracy. Jeśli ktoś gra próby o 4 rano, jak Dębski we wczesnym okresie String Connection, powinien być moim zdaniem uznany za pracoholika. I nie wiedział, że istnieje już bardzo podobne słowo. Dlatego w tytule albumu jest literówka. Workaholic. Ale to dobrze, bo to ma taki smaczek. Oto utwory, które znajdują się na płycie. Bokra, Cantabile in H-Moll, Kill the Raven, Quasi String Waltz, Workaholic, Sekuch, Primary, Guten Dance. Posłuchajmy więc płyty zespołu String Connection, Workaholic, rok 1982.

0: Jeżeli dobrze policzyłem, to jest was 8, a zespół nazywa się 12. Skąd ta nazwa?
1: Wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego ze stanem osobowym zespołu. Po prostu jesteśmy żołnierzami 12. Dywizji Zmechanizowanej imienia Armii Ludowej w Szczecinie. Jesteśmy zespołem estradowym tej dywizji.
2: Każdy z nas interesuje się inną muzyką. Część starała się zaczynać od muzyki poważnej. Czasami się nam to przydaje na próbach, wiadomo. I staramy się to wpleść po prostu w nasz program. Każdy swoje dodatki tutaj właśnie demonstruje. Powstaje po prostu wspólny program.
1: Dwunastka istnieje już dosyć długo.
0: To znaczy?
1: No prawie ponad 7 lat.
2: Tak.
1: My jesteśmy w wojsku, niektórzy...

O matko ziemio, która kołyszesz do snu spadający liść. Świętej pamięci Rock Stafford, bohater czasu pokoju. Anthony Warwick zginął w hańbie. Wielebny Morgan, Albert MacGregor, O'Hara.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Katakumby kapucynów. Jeśli interesuje Was temat przemijania i będziecie na Sycylii, zdecydowanie powinniście odwiedzić katakumby kapucynów w Palermo. W tym wyjątkowym miejscu możecie zobaczyć aż 8 tysięcy ciał. Najstarszy z nich należy do zakonnika, który zmarł w 1599 roku. Jak przeczytamy we wcześniej wspomnianym Atlasie Osobliwości, początkowo to miejsce miało służyć jedynie zakonnikom, ale z upływem czasu korytarze poszerzono, żeby zrobić miejsce dla ważnych świeckich mieszkańców okolicy, którzy płacili za przywilej pochowania w tych podziemiach. Ich zmumifikowane ciała, posegregowane według wieku, płci, zawodu i statusu społecznego, leżą w otwartych trumnach, wiszą na ścianach ciasnych korytarzy oraz cisną się ułożone piętrowo na półkach. Sam miałem okazję odwiedzić to miejsce kilka lat temu i muszę przyznać, że nie jest to miejsce dla osób o słabych nerwach. Jeśli jednak nie przeraża Was widok zmumifikowanych zwłok, to wizyta w katakumbach na pewno pozwoli Wam lepiej oswoić się z tematem przemijania. A jeśli daleko Wam do Palermo, zawsze możecie wpaść do warszawskich katakumb zagadkowni.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Prawy i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Barry Adamson. Barry Adamson jest angielskim muzykiem pop i rockowym, kompozytorem, pisarzem, fotografem i reżyserem filmowym. Zdobył sławę pod koniec lat 70. jako członek postpunkowego zespołu Magazine. Później współpracował z Visage, Nickiem Cave'em i Beats and the Bad Seeds oraz Panasonic. Oprócz solowej pracy Adamson remiksował również Grindermana, The John Spencer Blues Explosion, Recoil i Depeche Mode. Pracował również nad ścieżką dźwiękową do surrealistycznego filmu kryminalnego Davida Lyncha, Zagubiona autostrada. Adamson urodził się 11 czerwca 1958 roku w Moss Side w Manchesterze w Anglii jako syn białej matki i czarnego ojca. Czytał komiksy od najmłodszych lat. W szkole zgłębiał sztukę, muzykę i film na tyle, na ile pozwalały na to szkoły średnie w Manchesterze pod koniec lat 60. i na początku 70. W wieku 10 lat Adamson napisał swoją pierwszą piosenkę Brain Pain. Jego różnorodne gusta muzyczne obejmowały muzykę od Alice'a Coopera przez zespoły Motown po Davida Bowie'ego. Dziś zapraszam do wysłuchania płyty z roku 1988 Moss Side Story. Oto lista utworów. On the Wrong Side of Relaxation, Under Wraps, Central Control, Round Up the Usual Suspects, Sounds from the Big House, Sug on the Honey of Love, Everything Happens to Me, The Swinging Detective, Auto Destruction, Intensive Care, The Most Beautiful Girl in the World, Free at Last, Alfred Hitchcock Presents, Chocolate Milkshake i na koniec The Man with the Golden Arm. Barry Adamson. A ja zapraszam jutro o tej porze, mówił Jarosław Prawy.

Southern Road, I haven't got a current

Last Friday.

As something in the nature of a cancerous growth.

0: Raz.
1: Młody
0: chyba się słyszę, ale lekko.
1: Ale tak
0: chujowo. Nie, to jest git.
2: Ej,

Nie po to zajebałem orła, bym się teraz nie mógł podnieść. Ona chce się wiązać, lecz ja jej nie uwolnię. Wjeżdżam w te drzwi z butta, suko, choć myślą, że ze mną krucho. Moje ucho słyszy wszystko, chociaż nie słucha.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miesiąc temu Wall Street Journal popełnił artykuł pod tytułem „Ludzie mają już dość i są zmęczeni tymi wszystkimi subskrypcjami”, stając się niejako ich obrońcą i orędownikiem. Jak czytamy dalej, klienci zmieniają swój stosunek do subskrypcji, a wraz z nimi firmy. Niestety na tym zdaniu musimy poprzestać, ponieważ artykuł jest za paywallem i aby go przeczytać, ironicznie, musimy wykupić subskrypcję.

0: Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów,
1: bez nas!
0: Bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów,
1: bez nas!
0: Bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów!

Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są też tacy, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są też tacy, co biją, gdyż zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią same ofiary, lubią by bicie bardzo sprawnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są też tacy, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijacki, mam okulek. Są też tacy, co muszą być, by bronić się przed biciem, gdy nie da się uciekać.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wieża Czaszek. Tak zwana Wieża Czaszek, znajdująca się w serbskim mieście Niš, to pozostałość po bitwie z 1809 roku, stoczonej pomiędzy Imperium Osmańskim i serbskimi rebeliantami. Powstańcy dzielnie stawiali czoła trzykrotnie większej armii wysłanej przez Turków, a gdy porażka była już przesądzona, przywódca buntowników postanowił wystrzelić z pistoletu do magazynu amunicji. W wyniku eksplozji zginęło kilka tysięcy Serbów i dwa razy tyle Osmanów. Turecki dowódca wpadł w furię i postanowił zbezcześcić ciała rebeliantów. Część głów wysłał do Stambułu, z pozostałych wybudował wieżę, która miała być przestrogą przed kolejnymi powstaniami. Jak przeczytamy w Atlasie Osobliwości, 952 obdarte ze skóry czaszki zostały użyte jako budulec wysokiej na 4,5 metra wieży przy wjeździe do miasta. Budowlę wieńczyła czaszka dowódcy powstania. Makabryczna konstrukcja nie zniechęciła jednak Serbów do walki o niepodległość. Wyparli Turków w 1830 roku i odzyskali suwerenność. Po budowie wieży rodziny zmarłych wykuły ze ścian część czaszek, żeby wyprawić krewnym godny pogrzeb. Do dziś zostało ich 58.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: No cześć, dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony, witam w audycji Winyl. Zaczynamy, dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Nora Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej Norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Norah Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie cover oryginału zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alanizakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: Tylko buty robi szef, niech ubrania się jak krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Doskonałość formy nieprecyzyjnej.

Dlaczego nie. A ty powiedz mi, co przyśniło się ci dziś w nocy? Czego doświadczyłeś podczas stania w poziomie? Oczy zamknięte, ciało zwiotczałe, myśli uwolnione zmieniają się w sny. A tu i tam ja i ty, a w nich właśnie my.

Biegamy po łąkach, wspinamy się wysoko w góry, błądzimy w lesie, odkrywamy struktury, bo to właśnie jest sen.

coraz częściej się to zdarza, rzadko kiedy nie ma miejsca.

0: i spierdalam
1: coraz rzadziej nie ma miejsca.
0: I spierdalam sto. I spierdalam.

się, lecz w co? Chciałbym lub nie. I na pewno nie powiem o tym, że nie zmienię się.

by się coś wydarzyło, bo... No bo... Oczy i nos. Właśnie ja. Właśnie kto. Da, właśnie.

liczę, raz, dwa, trzy. Liczę, raz, dwa, trzy. Liczę, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy.

lecz nie mam do kogo. A nie chcę za to bulić i nie chcę kupować. Nie chcę płacić za bezczucie. Nie chcę płacić, chcę uciec.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario Forte. Będziemy kontynuować to, co zapowiadałem w ubiegłym tygodniu. Będzie Black Sabbath, ale w wersjach innych zespołów. Będzie to 9 kawałków, za nami pierwszy. Jeśli uda nam się zmieścić, jeśli będę się streszczać, to wejdzie jeszcze coś. Ale zobaczymy, jak to będzie. Na początek White Zombie i Children of the Grave z takiej płyty z 1994 roku. Uważam, że najfajniejszej płyty coverowej, takiego składaka, na którym zagrali między innymi właśnie White Zombie, Biohazard, Megadeth czy... I wielu, wielu, wielu innych. Wyszło trzy wersje tej płyty, Nativity in Black. Później ukazała się jeszcze płyta Red i Blue. Blue jest nieoficjalna, ale okładka nawiązuje do dwóch poprzednich. Ta pierwsza jest w moim odczuciu najfajniejsza i z tej właśnie posłuchamy dziś jeszcze trzech kawałków. Teraz będzie zespół Biohazard z piosenką After Forever. Oczywiście w oryginale Black Sabbath. Zapraszam.

To był Biohazard i After Forever. I z tej samej płyty, jako już rzekłem, Megadeth i Paranoid. Fantastyczna wersja. Na koniec zagalopuje się perkusista, którego Dave Mustaine będzie musiał przywołać do porządku. Ten kawałek był u nas już wielokrotnie, ale przy tej okazji posłuchamy go jeszcze raz. Paranoid.

I jeszcze jeden utwór z tejże płyty coverowej, czyli zespół Corrosion of Conformity i Lord of This World. Rok 94. Słuchamy.

Okazuje się, że tu dziś chyba będą wyłącznie amerykańskie kapele. Następny zespół to Karma to Burn z piosenką Never Say Die z roku 2011. To taki specyficzny zespół, który numeruje swoje kawałki na każdej płycie. To jest akurat z piątej płyty, więc na tej płycie kawałki nazywają się na przykład 54, 55 i tak dalej. Na innych płytach też są oczywiście numerowane i tak się czasem zastanawiam, jak publika skanduje na koncertach, jaki utwór sobie życzą. Musi to wyglądać wesoło, coś jak gra w bingo na przykład. Nie wiem, nie widziałem, ale może sobie sprawdzę na YouTubie, może jest jakiś koncert. Dobrze, nie przedłużamy. Karma to Burn, Never Say Die.

I dalej Stany Zjednoczone, zespół Overkill, taka doskonała szatanerka z piosenką Changes z płyty w pełni coverowej, płyta pod tytułem Coverkill z szlagierami hardrockowych kapel na ich modłę. Słuchamy Overkill Changes.

I kolejny zespół ze Stanów, zespół Brownout. Na potrzeby grania coverów Black Sabbath przyjęli nazwę Brown Sabbath. Tym razem piosenka The Wizard z roku 2014, z takiej właśnie płyty coverowej Sabbathów. Cóż tu dodać? Według mnie to jest najlepszy zespół coverowy, jeśli idzie o Black Sabbath. Nie znam lepszych cwaniaków, którzy nie robią tego naprawdę po rockowemu, tylko właśnie w stylu latino funk. Zapraszam.

I jeszcze raz Brownout, teraz Electric Funeral z 2016 roku, z kolejnej płyty, na której grają swoje wersje Black Sabbath, ale oni nie tylko tym się zajmują, grają też oczywiście swoje rzeczy i one nieco odbiegają od tego, co robią na swoją modłę innych zespołów, bo coverowali też na przykład Public Enemy. Są naprawdę świetni, polecam ich posłuchanie. Teraz 2016 rok i dwójka wersji sabatowych. Zapraszam.

To był Brownout ze Stanów Zjednoczonych, z Teksasu. Zaryzykuję, bo chyba zmieści mi się coś, czego nie przewidywałem. Będzie zespół Acid Drinkers z piosenką NIB z płyty Fishdick z 94 roku. I tak szybko po prostu zapraszam.

No, chyba nam się udało. Teraz będzie zespół Year of the Cobra z piosenką Planet Caravan. Jak już wspominałem, jedna z moich najbardziej ulubionych piosenek Black Sabbath. Rok 2020, a to jest taki duet z Seattle. Fajnie grają, trochę inaczej. Odbiegać będą też od tego metalistycznego świata wyznawców chyba to heavy metalu. Za tydzień wracamy na wcześniej ustalone tory. Będziemy grać znów to, co sobie tam wcześniej poukładałem, a Ozzy, nieprzewidywalny Ozzy, nam tutaj zakłócił plan, ale już w porządku, wracamy, będzie znów funky, jazz, soul i oczywiście trochę rzeczy cięższych. Żegnam się z Państwem, Super Mario. Słuchajcie za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. Dobrej nocy, dobrego tygodnia. Zapraszam. Dobranoc.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Tytuł roboczy brzmi Łokieć diabła. To historia osnuta wokół wyścigów samochodowych. Przystojny bohater, podły łajdak i piękna dziewczyna, a dokładniej rzecz biorąc całe mnóstwo pięknych dziewczyn. A jaką rolę przewiduje pan dla mnie? Pięknej dziewczyny numer 386? W drugim szeregu z lewej strony? Lauro, syknęła ciotka Beverly. Ale Chester tylko się uśmiechnął. Daj spokój, Beverly. Dziewczyna ma prawo zapytać. W końcu to jej kariera. Nie pozwoliłabyś chyba jakiemuś zupełnie nieznajomemu facetowi wtrącać się w swoje życie, nawet gdybyś była młoda i piękna. Chester, syknęła ciotka Beverly. Laura odwróciła się i uśmiechnęła do Chestera, który mrugnął do niej porozumiewawczo. Powiem ci, co o tym sądzę, powiedział, zwracając się do Laury. Moim zdaniem powinnaś spróbować szczęścia i wpaść jutro rano do wytwórni Foxa na zdjęcia próbne. Załatwione? To potrwa tylko godzinę i kto wie, może stać się początkiem czegoś naprawdę dużego.
2: Sama nie wiem, odparła Laura. Naprawdę nie chciałabym stracić zajęć.
1: Co takiego studiujesz? Zapytał Chester.
2: Literaturę angielską, dramat i ekonomię.
1: Jajogłowa?
2: Chcę zostać scenarzystką i aktorką. Mój ojciec był wydawcą, a matka występowała w musicalach u Montiego Ulleya.
1: Co za dziedzictwo? Mruknął Chester. Decyzję pozostawiam tobie. Jeśli chcesz wpaść jutro rano, zapytaj o mnie i zobaczymy, co się da zrobić. Może nawet zjemy razem lunch.
2: Nie zmarnuj szansy, powiedziała ciotka Beverly. Szekspira możesz sobie poczytać kiedy indziej.
1: Studiujesz Szekspira? Zapytał Chester. Nienawidzę Szekspira. Zawsze nienawidziłem Szekspira, wszystkich tych jego Dali Pan i Jurzem. Kto teraz tak mówi? Mam ci powiedzieć, kto jest moim idolem? Tennessee Williams. Oto kto jest moim idolem. Wstał, rozpostarł szeroko ramiona i zaczął przemawiać piskliwym głosem. Nie chcę realizmu, chcę magii. Tak, tak, magii. Próbuję dać ją ludziom. Przekształcam dla nich rzeczywistość. Nie mówię im prawdy. Mówię im to, co powinno być prawdą. I jeśli to ma być grzech, niech mnie piekło pochłonie. Laura roześmiała się i zaczęła bić brawo.
2: Blanche Dubois, wspaniale.
1: Chester usiadł z powrotem, wziął do ręki kieliszek z akwawitą i wzniósł toast. Piję za amerykański dramat sceniczny i filmowy, za udręczonych ludzi, którzy go piszą, za zagonionych ludzi, którzy go produkują i za pięknych ludzi, którzy w nim grają.
2: Słuchajcie, słuchajcie, zakrzyknęła ciotka Laury, nie dlatego jednak, żeby obchodził ją w najmniejszym choćby stopniu dramat amerykański, angielski czy islandzki.
1: Ciotkę Beverly obchodziła tylko jedna rzecz, żeby Laura polubiła Chestera albo przynajmniej nie uznała go za odrażającego. Ciotce Beverly udało się przetrwać 30 lat w Hollywood, bynajmniej nie dzięki skrupulatnemu przestrzeganiu zasad moralnych. Ciotka Laury przetrwała, załatwiając i aranżując wszelkiego rodzaju mroczne i pociągające rzeczy, na które mieli ochotę opływający w miliony mężczyźni i kobiety i folgując wszelkim ich zachciankom. W młodości osobiście dostarczała wiele z zakazanych przyjemności, których pożądali hollywoodzcy luminarze i czasem nadal to robiła. Aktorka niemego kina Ida Marina nazywała ją zawsze La Lingua Buena, przepiękny języczek, a James Dean nadał jej przydomek Torquemada. Nikt nie wiedział dokładnie, jaką przysługę wyświadczyła im ciotka Beverly, ale można się było tego domyślić. Pozwólcie, że coś wam powiem, kontynuował Chester. Amerykański dramat wyprzedza o całe lata świetlne resztę świata i mówię tutaj o poważnej literaturze. Jest prawdziwy, jest z jajami. Śmierć komiwojażera, szklana menażeria, to są wspaniałe rzeczy. A teraz tę samą pozycję zajmie amerykański przemysł filmowy.
2: Ten Łokieć diabła to też poważna literatura?
1: Pytanie Laury zbiło trochę Chestera z tropu.
2: Nie zupełnie,

0: odparł mrugając oczyma. To prawdziwy film, film z jajami, ale jego treść jest w wysokim stopniu komercyjna. Innymi słowy, chce realizmu. Zgadza się, ale chce również, żeby pod koniec dnia w księgach można było odnotować zysk. Po to, żebym mógł kiedyś zrobić coś naprawdę poważnego. Laura przyglądała mu się przez chwilę bardzo poważnie, a potem wybuchnęła śmiechem. Lauro, na litość boską, powiedziała ciotka Beverly. Zachowuj się jak człowiek. Nie, nie, uśmiechnął się Chester. Lubię dziewczyny z poczuciem humoru, a najbardziej ze wszystkiego lubię ładne dziewczyny z poczuciem humoru. Straszny z pana pochlebca, stwierdziła Laura, jednak wcale się nie zaczerwieniła. Uśmiech Chestera stał się bardziej tajemniczy, bardziej wyrachowany. Zgadza się, powiedział tylko, ale ton jego głosu mówił o wiele więcej. No cóż, jutro mamy chyba tylko powtórzenie. Otello. Pęknij piersi nabrzękła od padalczych żądeł, co cię pokuły. Przypis autora. William Shakespeare, Otello, akt trzeci, scena trzecia, przekład Józefa Paszkowskiego. Koniec przypisu. No i nie mam racji, przerwał jej Chester. Kto dzisiaj mówi padalcze żądła? Kto dzisiaj mówi o nabrzękłej piersi? Laura ponownie zachichotała. Ciotka Beverly widziała, że zawadiacki styl bycia Chestera przypadł jej do gustu. Czuła, że kontroluje sytuację. To może być dla ciebie prawdziwy przełom, kochanie, oznajmiła, puszczając dym z nozdrzy niczym z dwóch bliźniaczych wulkanów. Laura podrzuciła do góry migdał i połknęła go, kiedy spadał. Dobrze, powiedziała. O której chce pan, żebym jutro wpadła? O 3:00 w nocy obudził ją jakiś szept. Jej sypialnia mieściła się po prawej stronie podwórka, pod krytym dachówką tarasem. Przyzwyczaiła się już do szumiącej w pnączach bagenwilli nocnej bryzy i krzechotu Yuki, ale ten dźwięk był inny. To był szept małej dziewczynki. Niski, poważny i uparty. Laura usiadła w łóżku i przez chwilę nasłuchiwała. Noc była wyjątkowo zimna, nawet jak na październik, i przeszedł ją dreszcz. Wiatr poruszał okiennicami, których zatrzaski stukały o siebie stuk, stuk i jeszcze raz stuk, jakby ktoś usiłował je ukradkiem otworzyć. Słyszała wyraźnie czyjś szept, ale był zbyt cichy i odległy, by mogła rozróżnić pojedyncze słowa. Wstała z łóżka. Miała na sobie tylko obszerną białą koszulę Hathaway, którą wybłagała u Pitea Fairbrothera. Podeszła do okna i zmieniła kąt nachylenia listew w okiennicach, żeby móc wyjrzeć na zewnątrz. Podwórko skąpane było w księżycowej poświacie i puste. Krzesło ciotki Beverly stało oparte o ścianę, tak jak je zostawiła. Frędzle markizy powiewały i tańczyły na wietrze. Miseczka po migdałach była pusta, wokół leżały skorupki. Kiedy tylko weszli do środka, sfrunęła przepiórka, żeby się pożywić. A jednak szept rozbrzmiewał dalej. Wydawał się jakiś zatroskany, prawie histeryczny. Laura nadstawiła ucha, jednak za dużo było innych hałasów. O tej porze przez Hollywood nie przejeżdżało zbyt wiele samochodów, ale wystarczał jeden albo dwa, żeby zagłuszyć wypowiadane cicho słowa. Laura uniosła zatrzask, otworzyła drzwi na oścież i wtedy dopiero zobaczyła stojącą po drugiej stronie podwórka małą dziewczynkę. Białą jak śmierć, z oczyma jak dwie ciemne smugi. Przygryzła palce z przerażenia i stała, wpatrując się w nią, niezdolna wydać głosu. Niezdolna się poruszyć, drżąc tylko od stóp do głów, jakby poraził ją prąd. Elizabeth wspomniała kilkakrotnie w listach, że widziała jakby zjawę małej dziewczynki, ducha, który właściwie wcale nie wyglądał jak Peggy, ale musiał nią być. Jednak od przyjazdu do Kalifornii Laura ani razu nie zobaczyła niby Peggy, z wyjątkiem tej niewyraźnej zjawy za firankami, zjawy, która zamroziła pana Banzama. Doszła w końcu do przekonania, że musiało jej się to przyśnić, a Elizabeth jak zwykle popuszcza wodze fantazji. Kiedy była młodsza, wymyślała historię o koniach, obecnie kiedy dorosła, przerzuciła się na duchy. Ale teraz niby Peggy stała na podwórku, tak samo biała, jak to opisywała Elizabeth, lodowato piękna i smutna. Stała i powtarzała szeptem wciąż tę samą niespokojną litanię.
1: Ach, nie zabrałam moich trzewików, nie mam rękawic.
0: Laura odjęła powoli dłoń od ust. Na palcach zostały jej 4 głębokie ślady zębów. Szurając nogami, dała 2 niezgrabne kroki do przodu. Pod bosymi stopami czuła chłodne, gładkie płytki meksykańskiej terakoty.
1: — Moich 3 wików
0: — szeptała dziewczynka.
1: — Nie mam rękawic.
0: — Czego? — zaczęła Laura i o mało nie zakrztusiła się własną śliną.
1: — Czego chcesz?
0: Mała dziewczynka podniosła wzrok. W jej twarzy kryło się coś tak potwornego, że Laura z trudem zmusiła się, by dać krok dalej. To była twarz kogoś, kto zrozumiał znaczenie śmierci, kogoś, kto żył w czyśćcu. Była biała z rozpaczy i biała z przerażenia, biała, biała i jeszcze raz biała, niczym nałożone na siebie kolejne warstwy kredy i wapna. Podchodząc bliżej, Laura poczuła dotkliwe zimno, miała wrażenie, jakby ciepła bryza zamieniła się w hulający po zaśnieżonym polu wiatr.
1: — Peggy?
0: — zapytała.
1: — Czy to ty, Peggy? Jeśli to ty, proszę, odpowiedz. Boję się. — Ach, nie zabrałam moich...
0: — Czego chcesz, Peggy? Co tutaj robisz? Nie możesz znaleźć wiecznego odpoczynku?
1: — Nie mam rękawic.
0: Laura dała jeszcze 1 krok do przodu i nagle uświadomiła sobie, że niby Peggy już tam nie stoi. Po prostu zniknęła. Rozpłynęła się w powietrzu, tak jakby nigdy jej tu nie było. Laura wciąż jednak słyszała jej szept i czuła w powietrzu dotkliwe zimno.
1: — Jesteś tu, Peggy?
0: — zawołała.
1: — Dokąd odeszłaś, Peggy?
0: Dała krok do tyłu i niby Peggy pojawiła się z powrotem, jakby księżyc odmieniał jej kształt, jakby była zrobiona z japońskiego origami. Laura poczuła, że wstrząsa nią dreszcz. Dała znowu krok do przodu i niby Peggy zniknęła. Cofnęła się i niby Peggy ponownie się pojawiła. Dopiero teraz uświadomiła sobie, na co w rzeczywistości patrzy. Na podwórku nie stała żadna niby Peggy, prawdziwa ani upiorna. Jej kształt tworzyły zwisające z bielonej ściany pędy bogenwilli. Jej oczy były 2 ciemnymi smugami kopcia, pozostawionymi przez zawieszane na ścianie podczas letnich wieczorów naftowe lampy. W kształt sukienki i nóg ułożyły się po prostu spiczaste liście rosnące w terakotowej donicy palmy. A jednak cofnąwszy się trochę dalej, Laura widziała ją znowu tak wyraźnie, jakby rzeczywiście tam stała. Z rękami po bokach i tym strasznym wyrazem twarzy i wciąż słyszała jej szept. Ruszyła do przodu, wyciągając przed siebie rękę. Nie czuła nic oprócz chłodnego wiatru. Stawiała kolejne kroki, nawet kiedy niby Peggy nie była już dłużej widoczna.
1: — Jesteś tutaj?
0: — szepnęła.
1: — Naprawdę tutaj jesteś? — Moich 3 wików.
0: Laura sięgnęła przed siebie ręką, dotykając niemal ściany. Zimno było prawie nie do zniesienia. Jej oddech zamieniał się w parę, pod nozdrzami formował się szron.
1: — Peggy!
0: — zawołała błagalnie.
1: — Pokaż mi, gdzie jesteś!
0: W tej samej chwili terakotowa donica pękła z ostrym trzaskiem na pół. 2 połówki odpadły od siebie i zakołysały się na posadzce, a palma przewróciła się i potłukła na części, jakby była zrobiona ze szmaragdowego szkła. Zszokowana Laura cofnęła się. Dolna warga trzęsła się jej z zimna. Palce u nóg miała tak zziębnięte, że prawie ich nie czuła. Nagle pojawiła się, trzymając w ręku potężną latarkę, ciotka Beverly, w siatce na głowie i męskiej piżamie w paski.
1: — Co się tu do diabła dzieje? Myślałam, że to włamywacze. — Przepraszam, ciociu Beverly, obudziłam się i wydawało mi się, że coś usłyszałam. — Ach, moja donica! — zawołała z przesadną rozpaczą ciotka. — Rozbiłaś moją piękną donicę! Nawet jej nie dotknęłam, ciociu, sama pękła. Po prostu pękła na pół. — Daj spokój, Lauro, donice nie pękają same na pół. — Popatrz tylko, kupił ją dla mnie w Tijuanie Nick Ray.
0: Laura nie mogła powstrzymać drżenia.
1: — Przepraszam, ciociu Beverly, to był naprawdę przypadek. Odkupię ci taką samą.
0: Ciotka Beverly zaświeciła jej latarką prosto w oczy.
1: — Boże, spójrz tylko na siebie, zmarzłaś na kość. Wracaj do łóżka. Podgrzeję ci mleka.
0: Objęła ramieniem Laurę i zaprowadziła ją z powrotem do sypialni.
1: — Nie rozumiem, dlaczego tak zmarzłaś — powiedziała. — Mam nadzieję, że się dobrze czujesz. — Nic mi nie jest, zaraz dojdę do siebie, tylko się rozgrzeję — odparła Laura.
0: Położyła się do łóżka, naciągnęła na siebie koce i trzęsąc się z zimna, zwinęła w kłębek. Ciotka Beverly zapaliła lampę i usiadła na skraju łóżka.
1: Na pewno dobrze się czujesz? Nic się nie stanie, jeśli nie pójdziesz jutro na te zdjęcia próbne. A właściwie dzisiaj. Na pewno, ciociu, na pewno, nie martw się. Nic mi nie będzie. Ciotka Beverly pociągnęła nosem i rozejrzała się po pokoju. Widzę, że masz słabość do Marlona Brando, zauważyła, widząc przypięte do ściany fotografie. Chcesz się z nim spotkać? Jest bardzo wulgarny. Osobiście wolałabym spędzić wieczór z tuzinem wozaków. Laura nie odpowiedziała, ale trzęsła się dalej, zwinięta w kłębek, rozmyślając o stojącej na podwórku niby Peggy. Tak realny jak wszystko, co kiedykolwiek widziała na własne oczy, a jednak nieistniejącej. Stanowiącej iluzję, miraż, kombinację cieni palmowych liści i kopcia na ścianie. Nie będącej nawet zjawą, ale brakiem zjawy. Ciotka Beverly pogładziła ją po ramieniu. Jej dotyk był lekki, jednostajny, a jednak dziwnie krzepiący. Cieplej ci, kochanie? Zapytała. Podgrzeję ci teraz mleka. Co to twoim zdaniem mogło być? Prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, żeby ktoś mógł wdrapać się na podwórko z tyłu domu. Mur jest zbyt wysoki, rosną tam te kolczaste krzewy i kaktusy. Wydawało mi się, że... Słyszę czyjś szept, to wszystko. To musiał być wiatr. Ciotka Beverly gładziła ją jeszcze przez chwilę po ramieniu, a potem przestała. Jesteś cała spięta, powiedziała. Czymś się martwisz, o co chodzi? Laura milczała, zerkając przez trójkątną szparę między poduszką i kocem. Widziała bok dębowego nocnego stolika z jego sękami i słojami. Była przekonana, że dwa ciemniejsze sęki to oczy, a otaczające je słoje to rysy twarzy. Twarzy niby Peggy, która obserwuje ją cały czas, cokolwiek by robiła, dokądkolwiek by poszła. Opiekuńcza i zarazem przejmująca grozą.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Badacze zjawisk paranormalnych i bohaterowie horroru Obecność, Ed i Lorraine Warren, istnieli naprawdę, a dziś można odwiedzić ich muzeum. W Centrum Badań Paranormalnych, bo tak nazywa się ta placówka, znajdziemy upiorne maski, figury czy zdjęcia duchów. Ale najsłynniejszym eksponatem jest nawiedzona lalka Annabelle, wyglądająca mniej złowrogo niż jej filmowa imienniczka. Jest w posiadaniu muzeum od lat 70. Podobno Warrenowie zostali wezwani do posiadaczki lalki, która opowiadała, że zabawka ruszała się w nocy, a także raz kogoś zaatakowała. Po odprawieniu egzorcyzmów Warrenowie zabrali Annabelle. Dla bezpieczeństwa trzymana jest w specjalnej szklanej gablocie. Pamiętajmy jednak, że do takich faktów należy podchodzić z dużym dystansem. Wiele osób twierdzi, że małżeństwo Warrenów było zwykłymi naciągaczami, którzy umieli opowiadać straszne historie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Arnold Schwarzenegger urodził się w Austrii, stąd jego charakterystyczny akcent. Dziś jest uwielbiany przez widzów, ale nie spodobał się reżyserowi pierwszego filmu, w którym wystąpił. W Herkulesie w Nowym Jorku Arnold został zdubbingowany. Dopiero w kolejnych filmach mogliśmy usłyszeć jego prawdziwy głos. W Niemczech swojego głosu użyczył mu aktor Thomas Danneberg, który podkładał głos nie tylko pod Arnolda, ale też Sylwestra Stallone. W filmie Niezniszczalni, gdzie aktorzy się spotykają, Thomas musiał dubbingować obie postacie.

0: będzie samotność.
1: W słuchowisku Jacka Janczarskiego hurtownia.
2: Dzień dobry, panie Władku.
3: Cześć, Józek. Chwała Bogu, że jesteś.
2: Co? Dalej zapchane? Katar pan ma?
3: A, to zapchane. Przepchaj, Józek, ale uprzedzam, że dzisiaj ci nie zapłacę.
2: O, nie ma najmniejszego znaczenia. No problem.
4: Choćby kiedy, aby co, albo co, no to co. Co to nie mocy, panie, co to nie mocy. Co to wej, to to wej, to. Jemu co by jej, jako tako, tako, jako i jemu.
3: Bladek, słucham. Mamy, przepraszam, mamy. Do widzenia. No to trzeba powiedzieć, że jesteś niesamowicie solidny.
2: Abo przyzwyczajam się. Nawyków nabieram.
3: Przepychaj, przepychaj, bo spodziewam się tu ruchu jak na dworcu.
2: Jakbym tak robił, tak jak tu, to by mnie wypierniczyli w godzinę. Muszę uważać.
3: Teraz i tu trzeba się natyrać.
2: Nie słyszę.
3: I jeszcze ci jakiś oszust potem nie zapłaci. To znaczy, nie, ja ci zapłacę. Znasz mnie.
2: Znam, znam!
3: Pod górę na razie. Ale potem na prosto, a całkiem potem z góry. Żeby tylko zdrowie było.
2: Oj, grubsza robota! Coś tam siedzi!
3: Może mysz? Albo jakieś kłaki?
2: Nie, nie!
3: Przepchasz?
2: Czekam! Przecież nie będę prów stropu!
3: No, no, przepychaj, przepychaj. Ach, czekaj. Bladek, słucham. Oczywiście. Serdecznie zapraszamy. Z VAT-em, bez VAT-u. Jak sobie klient życzy. Do widzenia.
5: Dzień dobry.
3: A dzień dobry. Panie Sławek.
5: Teraz co innego.
3: Prawda? Przyjaśniałem.
5: Kultura! Nie to, co przedtem. Pamiętam ten handel przez okno w stanie wojennym. A teraz proszę, biuro, telefon, no wszystko.
3: A, wiejska?
5: Ta, wiejska.
3: 5, 20?
5: Nie, 100.
3: 100?
5: No 100. Będzie wieczór przy ognisku. Dwie wycieczki z trzech i stali goście. No niech pan sam policzy.
3: Aj, to ja nie wiem, czy dzisiaj tyle mamy. To.
5: Jest!
3: O, też mamy tylko 80.
5: A niech będzie. Potnął sobie na mniejsze kawałki. Kiedy się pije, to się mało je.
3: Będę ważył na raty. Ta waga jest do 10 kilo niestety, ale będzie nowa, w lipcu.
5: Zimno tam? Za tymi drzwiami?
3: Minus 2 przy podłodze, a w górze cieplej. To na górnych półkach plus 2, a nawet 3.
5: A można zrobić zimniej?
3: Jasne, nawet do minus 30. O, tym pokrętłem.
5: Brr, kostnica.
3: Jeszcze ciepła, to znaczy zimna. Ale jak ciepła. Całą noc stałem w kolejce u producenta. Mało! 53!
5: Nie, mało, mało.
3: Nie, mamy, mamy! Komputer się nie myli. Komputera nigdy nie oszukasz. Ani od ciebie nie orżnie. Bezduszna maszyna, ale wielkiej uczciwości. No.
6: Dobry, ja w sprawie ogłoszenia.
5: Proszę, niech pani siada.
6: Tak?
5: Szef zaraz wyjdzie.
6: To hurtownia Bladek, tak?
5: Jak najbardziej. Ja sam czekam. Co, bezrobotna po studiach?
6: Skąd pan wie?
5: No, trochę się ludzie widuje. Mężatka?
6: Panna.
5: I bardzo słusznie. Głodna?
6: No, nie, dziękuję. Nie, nie, ja nie...
5: Ale wiejska... Najlepsza kiełbasa w województwie. Czesi to głównie po to tu przyjeżdżają. No bo góry u nich przecież ładniejsze.
6: Rzeczywiście.
3: Cholera. 79.
5: No, może
3: prawdę powiedziawszy, 79 i 20 gra. Ale niech tam na dobry początek.

0: Gotówko?
1: Gotówko.
0: No, i na rachunek.
1: Rachunek.
0: No. Pierwsza transakcja.
1: Ja nie mogę. Prowadzę.
0: No, ja się jednego napiję. Wie pan, ta radość to mnie tak rozpiera.
1: Pogotowie? Co? Solidarności 3A? Już lecimy. Zatrucie mamy na Solidarności 3A.
0: A przynajmniej się ten zatruty nawącha przed puchaniem żołądka.
1: Do widzenia, panie Władku. Teraz będę przychodził tylko tu.
0: Cześć, dziękuję. Niech pan rozniesie to po mieście, że już pracujemy.
1: I szczęść Boże hurtowni Wladek.
0: No i Bóg zapłać. Jak pani tu weszła? Słucham?
2: Ja z ogłoszenia.
0: Aha.
2: Pan dawał ogłoszenie.
0: No ja.
2: No, młoda, dobra prezencja, komputer, faks.
0: Aha. No i które warunki pani, że tak powiem, spełnia?
2: Komputer, faks.
0: A, tego się obawiam. Po studiach pani jest?
2: Architektura zieleni.
0: Aha. Ogrody, parki, trawniki. Tak. Ta praca w hurtowni nie ma z tym nic wspólnego. A... Wręcz przeciwnie. Tutaj nie ma roślinek, tylko zwierzęta. I to jakby tu powiedzieć. Nieżywe. Przerobione na boczek pod wawelską mortadelę kaszankę.
2: Wiem.
0: Ta bezrobotna?
2: Tak.
0: No i tego się obawiam. No, przykro mi.
3: No, mamma mia! Można srać!
2: O,
3: scusi! To, tam było. Rajstopy na oko, nieduża panienka.
0: Ale kto? No kto? No, no bo przecież nie mamusia. No.
3: I nie klientka. No, przecież to pierwszy dzień.
2: A mogę tam wejść do łazienki?
0: No nie, proszę bardzo. No i bardzo mi przykro. No. Ogłoszenia.
3: Ja bym powiedział, że ona jest za mało efektowna.
0: No takie nic, szara mysz. Jak się na nią patrzy, to no, co się robi smutno.
3: Przyjdą inne.
0: Kiedy wyjeżdżasz?
3: Pojutrze pociągiem do Rzymu.
0: A, no wieczne miasto. Będziecie tam przepychać?
3: Nie, nie. Restaurację będziemy budować w takim małym miasteczku pod Rzymem. Nie. Passo Scuro. Kible tam jak z bajki. Mieszkać można, włoska robota.
0: I tak żonę z dzieciakami zostawiasz?
3: Czepiają się mnie, drą się, że jestem romantyczna gapa.
0: Ale chyba tak nie pojedziesz do słonecznej Italii.
3: Jak?
0: No tak, jak stoisz.
3: A dlaczego nie? Tam jest ciepło, bo to południe. Wystarczą mi krótkie spodenki i podkoszulek. Wybyczę się w niedzielę na plaży jak lord. Passo scuro, mare l'azzurro.
0: Niby góra, a jak się pcha nad morze.
3: Właśnie dlatego ciągnie człowieka w nieznane, ciągnie w co innego.
0: No, napiję się.
3: Nie, dziękuję.
0: Bo to nasz pierwszy dzień. No,
2: no i jak? Jest kasa?
0: Jaka kasa?
2: No, nic nie sprzedałeś?
0: Sprzedałem. I w dodatku były telefony. Ruszyła maszyna, kochanie!
2: No, to jest kasa. Potrzebuję 4 miliony. No, tylko myk, myk. Zostawili mi buty fantastyczne.
0: No. A co ty? Butów nie masz?
2: Mam, mam. Tak jak i ty.
0: No.
2: 2 lata wszystkiego sobie odmawiamy, chorujemy jak woły, a teraz, kiedy mam już firmę, to ty mi skąpisz głupich 4 milionów na buty. Chcesz, żebym jakoś wyglądała?
0: Ale bardzo ładnie wyglądasz.
2: No, to jest okazja, nie rozumiesz. No,
0: rozumiem.
2: No.
3: Idę. Arrivederci, signora Sofia.
2: Idź. I mów po polsku.
3: Ciao, ciao.
2: Na razie jeszcze jesteś w Polsce. Taki z niego było, jak ze mnie Amerykanka.
0: Zosiu,
2: no.
0: Usiądź.
2: No i co? Wytrzyj nos.
0: Nie dostaniesz ani grosza. Ani teraz, ani jutro, ani za 2 miesiące. Wybij sobie z głowy buty, sukienki, bluzki. Ja już nie mówię o takich drobiazgach jak kolczyki czy wakacje nad morzem.
2: Tak? A Benek ma taką samą hurtownię od 3 miesięcy i już jeździ Mercedesem.
0: Nie znam Benka, ale to albo złodziej, albo jakiś kretyn.
2: Nie znasz go? Bardzo inteligentny. Nic nie robi, tylko rządzi.
0: No to niech sobie rządzi, a my będziemy pracować. Plan jest dobry. Są w nim przewidziane wszystkie niebezpieczeństwa. Będziemy mieli stałych klientów.
2: My nigdy nie zobaczymy tej forsy.
0: To się wyprowadź.
2: Chyba zwariowałeś. No.
0: To przynajmniej mi nie przeszkadzaj. To nie jest zabawa w sklep. jaką się bawią małe dziewczynki. Mamy założone 10% od obrotu.
2: Nie chcę tego słuchać.
0: 10% od obrotu.
2: Ale nie obchodzą mnie twoje obroty.
0: Z tych pieniędzy trzeba utrzymać biuro, chłodnie, zapłacić wszystkie rachunki.
2: No to sobie płać sam.
0: To są koszty. Trzeba je odjąć od całości i powstaje zysk.
2: Zysk, zysk. Mam już po kokardę twojego tego zysku.
0: Opodatkowany. I dopiero potem, po zapłaceniu podatków, jest kasa.
2: No to co? No, nie dasz mi tych pieniędzy? Nie dasz? Rozparłeś się na nich jak...
0: Powiedziałem, 10% to nie jest mało. Przy odpowiedniej reklamie można w przyszłości ten procent...
2: Nie? Wiem, podwyższyć?
0: Nie, obniżyć właśnie.
2: Powiedz to Benkowi. Życie jest krótkie. Czekasz, czekasz, aż się przeczekasz. Popatrz sobie na cmentarzu.
0: Wtedy wyrzuca się z rynku konkurencję. Zwiększa się obrót. Przy dużym obrocie wystarczy 7% i powstanie zysk.
2: Zyski, procenty, obroty, podatki, to żygać mi się naprawdę.
0: Ale na tym to polega, kochanie. No, ale jeżeli jakiś idiota zaczyna od Mercedesa i dwóch sekretarek, to zawsze kończy jak bankrut. I na to nie ma siły.
2: Ja już też nie mam siły, kochanie.
0: A czy ty mnie w ogóle słuchasz?
2: Nie, ja nie chcę tego słuchać. Chcę tylko jedno wiedzieć. Kiedy?
0: Co kiedy?
2: Kiedy zaczniemy oddychać?
0: Nie wiem. Nic tego nie wie. Wierzę, że nam pójdzie. Może nawet będziemy mieli wyłączność na boczek od Węglińskiego. Wiesz, co to znaczy? Wiesz, jaki to boczek? Jak z tyłka anioła.
2: Nie tak się umawialiśmy. Miało być inaczej.
0: Ale jak?
2: Inaczej gnieździmy się w dwóch pokojach.
0: Na razie wystarczy.
2: Wszyscy się śnią swojego, twojego tego trabanta kombi.
0: Do czasu. Weź.
2: Co?
0: Rozlep to na każdym rogu ulicy, na każdym sklepie, hotelu, restauracji, domu wczasowym, na każdej stacji benzynowej. Niech wszyscy wiedzą, że ruszyła przebojowa hurtownia.
2: Ja? Ja mam to rozlepiać?
0: Tak, ty.
2: Dlaczego ja? Przecież dałeś ogłoszenie.
0: Ta szara myszka, co przyszła, nie nadaje się. Nikt za ciebie tego nie zrobi. A wiesz dlaczego? Bo cię na to nie stać. Więc zabieraj się do roboty.
2: To się nie może udać.
0: Uda się. Musi się nam udać.
2: Stale cię nie ma w domu.
0: Bo jestem tu. Tutaj muszę być, a nie tam.
2: I w nocy też?
0: Stoję po towar. Jakbym nie stał, to bym nie miał.
2: W nocy?
0: Masz.
2: Nie.
0: Masz na te buty.
2: Nie potrzebuję.
0: Zosiu.
2: Nie.
0: Ja wiem, że ty w końcu to zrozumiesz. Nie można marnować takiej szansy.
2: Zasmarkany kapitalizm. Same kłopoty, zgryzoty, zmartwienia.
0: No, teraz tak, ale przekonasz się, że zaczną się kiedyś inne kłopoty. Ale to już będzie inna szkoła jazdy. Kłopoty z nadmiarem pieniędzy. Kiedy ich już będzie bardzo dużo, zaczną się problemy z tym, jak je wydać. Bo można przejeść i zapłacić podatki. Albo można je zainwestować i nie płacić nic. Ten interes jest malutkim, rodzinnym gniazdkiem. Ale to może być ogromna hurtownia. Na cały kraj.
2: Z kiełbasą. Kiełbasiany król.
0: A kto ci powiedział, że tu zawsze będzie kiełbasa? Ludzie jedzą przecież ser, mleko, masło, piją wodę mineralną, herbatę, prasę czytają. Zaraz. Zaraz. Co pani tu robi?
2: To jest właśnie ta szara myszka.
4: Przez cały czas tu byłam. Przebrałam się. Mnie, proszę pana, zależy na tej pracy.
2: Daj mi te pieniądze. Mnie zależy na tych butach.
0: A nie mogła pani tak od razu?
4: Tak, każda potrafi. Nie ma pan dobrego oka. Widzi pan tylko to, co pan widzi, nic poza tym. Mogę wyglądać tak, jak sobie pan życzy.
0: Ale reszta się zgadza.
4: To ja już powiem resztę. Mam 24 lata, wzrost 175, oczy niebieskie, włosy blond, znaków szczególnych brak, ukończone wyższe studia...
0: Tak, trawniki, pelargonie, kaktusy, wiem.
4: Jednak pan pamięta. No. Kurs komputerowy, język angielski, znak zodiaku baran, zaraz coś jeszcze. Aha, no i jestem dyspozycyjna.
0: No i tak w ciągu 3 miesięcy dowiem się tego, czego chcę. A może nawet więcej.
4: To zależy, czego pan chce.
0: Tak, aha, jeszcze jedno.
4: Tak?
0: Widzi pani, panie Klaudio, wyglądając w ten sposób, wprawia mnie pani w zakłopotanie. Na pewno podobnie byłoby z klientami. A chodzi o to, żeby kupowali, a nie gawędzili z panią. Więc umówmy się jutro o 7:00, bez konieczności przekonywania mnie, że się pani do tej pracy nadaje.
4: Oczywiście.
0: No, a więc do jutra.
4: Do jutra, szefie.
0: Tak, i dyspozycyjna.
5: Mam nadzieję, synku, że nie zatrudniłeś tego rajskiego ptaka.
0: Od jutra tu pracuję.
5: Aj, no jak sobie chcesz, syneczku. Twoja firma, twoja decyzja.
0: Byłaś?
5: No, byłam, ale ty mnie tam więcej nie wysyłaj.
0: Ale mówiłam, że cię podwiozę.
5: Ale nie o to chodzi.
0: No, a co jest? No co?
5: Nas wsadzą.
0: Za co, mamuś?
5: No bo jak to tak można, syneczku? Kupować taniej i drożej sprzedawać. To wiesz, jak to się nazywa? Kombinatorstwo, syneczku. Na to musi być jakiś paragraf.
0: Dobrze, a odebrałaś zezwolenia?
5: Za chwileczkę. Odebrałam, czekaj, już tylko wyjmę. O, mam tutaj, już ma. Masz. O, to.
0: Bardzo ładnie. No. I o to chodziło.
5: Synku, ale ty jesteś spekulant.
0: Ale to zależy, jak na to spojrzeć.
5: Ale dziecko, no Wladi spekulant.
0: Właściciel firmy Wladek, spółka ZOO.
5: Nie, ja przez ciebie umrę. Wytrzyj nos.
0: Dobrze.
5: Serce mi wali.
0: Spokojnie, uspokój mnie. A co mamusia chce wiedzieć?
5: Czy to jest legalne, syneczku?
0: A nie widziała mamusia papieru?
5: Widzę, no, ale wiesz, no. Stałam tam w długiej kolejce. To się tak nasłuchałam, jakie tam schamy straszne stoją, Władku. Mówię jakimś takim niezrozumiałym językiem. Ty wiesz, że oni tak się klepią po udach z radości, jak ich firma ma stratę? Tak.
0: No pewnie. W ten sposób zysk z następnego roku pokrywa stratę i mamy podatki z głowy. No.
5: Ojej, to tak? To ty też byś tak chciał? To
0: każdy by tak chciał. Aha. Oczywiście do pewnych granic. Coś trzeba fiskusowi w końcu oddać.
5: Ojej. Marzyłam o innej karierze dla ciebie.
0: Tak, żebym jak ojciec był działaczem kulturalnym.
5: A co?
0: Specem. Od rodzimego folkloru, piewcą urody naszych pól i łąk.
5: No.
0: Ja dziękuję bardzo. Pracowałem 10 lat na państwowej posadzie. Bieda, nędza i same upokorzenia. A to jest moje.
5: Ojej, syneczku, ojca to do tej pory ludzie pamiętają.
0: Ale kto tam dzisiaj ma na to czas?
5: Ja mam czas.
0: Ty to nie naród. Należysz do garstki. Reszta nie chce kultury, odrzucają. Wyłuskuje z głowy, jak wesz. Reszta chce pieniędzy, żarcia, tak, samochodów.
5: Tak.
0: Ale to nie skończmy już tę rozmowę, bo nie ma czasu.
5: No właśnie, wszyscy się teraz ciągle śpieszą. Tam w karetce też.
0: W jakiej karetce?
5: No widziałam, syneczku, wypadek. Karetka pogotowia wpadła na słup.
0: No i co?
5: No i z tego, co słyszałam, to nie była wina tego kierowcy, co to się zabił.
0: Jak to się zabił?
5: No, w każdym razie się nie ruszał, nic a nic. I wyjęli go zza kierownicy, potem wygramolił się lekarz. Poznałam, bo był, wiesz, taki, syneczku, fartuchu. Znaczy, cały zdrowy. No, a na koniec, nie, to już. Myślałam, że zwymiotuje. Coś niewiarygodnego. Zaczęli wyjmować z tej karetki, słuchaj uważnie, kilometry zmiażdżonej kiełbasy.
0: Oj. O rany. Pan Sławek śpieszył się do zatrucia.
5: Dlaczego?
0: No, nasz pierwszy klient i nasza pierwsza sprzedana kiełbasa.
5: No ale tyle kiełbasy w karetce pogotowia.
0: Ale mamusia pójdzie teraz i zamówi wizytówki. Dla całej rodziny. No.
5: Oj, no tak. Szkoda, chłopak.
0: Aż zaraz zadzwonię do szpitala. Wladek, słucham. Jacyś Niemcy. Bitte schön. Danke. Auf Wiedersehen. Już tak prawdę powiedziawszy, to nie wiem, o co im chodziło. To...
5: No właśnie. No dobrze, syneczku, wytrzyj nosa, ja już wychodzę. No.
0: Bolesław?
6: Władek?
0: Wróciłeś?
6: Z Co? Zestarzałem się. A myślisz, że ty to nie?
7: Ty przyjechałeś na stałe?
6: Na pracy, a właściwie do pracy. Dostałem 2 tygodnie wczasów w domu pracy twórczej, a ponieważ mam zamówienie na powieść od pewnego, nazwijmy to, wydawnictwa, postanowiłem tutaj tę, no, nazwijmy to, literaturę spłodzić.
7: A jak mnie znalazłeś?
6: W ogóle cię nie szukałem. Czysty przypadek. Widzisz, w tym domu pracy twórczej dają tylko obiady, a ja przyzwyczaiłem się, o, taka drobnostka, jeść czasem śniadania, no więc kupiłem już bułki i patrzę, a tu hurtownia wędlin w Ladek. No to wchodzę, a tu ty i tyle.
7: To nie widzieliśmy się?
6: Od matury.
7: Od matury. No. Widziałem wywiad z tobą w telewizji.
6: No, a niestety za to nie płacą.
7: Więc przyjechałeś tu pisać?
6: Powieść.
7: A, ty zawsze miałeś talent. Co to ma być?
6: Żyjesz dopóki dymasz.
7: Co?
6: Żyjesz dopóki dymasz. No, taki ma być tytuł. Przyznasz, że chodliwy.
7: A o czym to będzie?
6: Przecież słyszysz o tym, że żyjesz dopóki... wiesz, tak dalej. To jest naczelna teza, którą... przeobleczona w pełną dwuznaczności, jakąkolwiek zresztą fabułkę, ma jaśnieć na każdej ze 120 stron, to znaczy 5,5 arkusza wydawniczego, bo tak jest w umowie. Napisać to da się łatwo, ile człowiek w trakcie nie zwymiotuje na rękopis.
7: I właśnie ty chcesz pisać takie głupoty?
6: A mam inne wyjście. Wiesz, w ilu egzemplarzach sprzedano mój ostatni tomik wierszy?
7: W ilu?
6: W 30. Aha, z tego ja kupiłem dla znajomych i krewnych 20 egzemplarzy.
7: No fakt. Nie czas teraz na poezję. No,
6: a żyjesz dopóki... dalej, wiesz, tak. Ma podstawowy nakład 60 tysięcy. Jeden warunek. Co 5 stron stosunek.
7: W sumie
6: daje to około 24 ciupkań. A każde inne... To też warunek. 10 już wymyśliłem.
7: Och ty, a ja tu...
6: No właśnie widzę. No, własna firma. Wędliny sprzedajesz?
7: Na razie tak. No to od czegoś trzeba zacząć.
6: To się dobrze składa. Dasz coś, żebym sobie mógł wsadzić w bułkę?
7: To jasne. To wiesz co, Bolesław? To sam sobie wybierz tam. A, ty, włóż ten kożuch. Bo tam bruz za tymi drzwiami, no.
8: Choćby kiedy kaby co, albo co, no to co? Czy to nie ma cym, cykany, czy to nie ma cym, czy co? To hej, to wej, to kutem. Co by jej, jako tako, tako jako jemu.
7: No jak?
9: Ojej, ile padliny. Że też człowiek może strawić tyle żarcia.
6: Utyję tu jeszcze. No jak ci się odwdzięczę?
7: Daj spokój, Bolesław.
9: Dam ci mój tomik.
7: Nie.
9: A, to stanie.
7: O rany.
6: Z czego się śmieję? Mam 11 pomysł. On rzuca się na nią w chłodnie.
7: Oje, idziemy.
0: Mama. O, towarzyszowi niedoli, jaką było liceum, kochanemu Władkowi Bolesław. No, dziękuję.
6: No cóż, idę. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Wpadaj tu.
6: Pewnie, że będę wpadał. Cześć.
8: Choćby kiedy, kaby co, bo co, no to co. Czy to nie ma cym, cykany, czy to nie ma cym, czy co? To hej, to wej, to kutem. Co by jej, jako tako, jako jemu. Choćby
0: kiedy
8: kapy, co?
0: Szumem, tłumem, gwarem, ludzkie cierpienia ustokrotnią, najdroższym na świecie towarem będzie... samotność.
10: Ale mróz!
4: No.
3: Skończyłaś?
4: Przed momentem.
0: Jak?
4: No super, niech pan sam zobaczy.
0: Cicho. Bądźcie cicho, cicho. Jesteśmy bogaci!
4: Och,
0: dziękuję ci, miałem jednak oko.
4: Wcale pan nie miał.
2: Spokojnie, spokojnie, żeby nam tylko woda sodowa nie strzeliła do łbów. A w ogóle co to znaczy bogaci? Dla mnie bogactwo jest sprawą względną. Dziś bogaci, a jutro...
0: Przestańcie gadać, jest Wigilia. O, Sławek, toż dobrze, że jesteś. Pomalowaliśmy to nasze nowe mieszkanie i tam jest teraz taki smród, że przyszliśmy tutaj.
10: Nawet lepiej. Wszyscy są?
2: Tu jest właściwie nasz drugi dom.
5: O, powinno być sianko pod obrusem.
0: No, to ci opłatek.
2: No. A, mamy pizzę. Pizza to właściwie taki grubszy opłatek. Tak.
5: Chcesz przełamać się pizzą? No,
0: Pan Jezus łamał się chlebem.
2: Bogaci. Tak łatwo powiedzieć. Pieniądze są po to, żeby robiły pieniądze. Najłatwiej wszystko przepaprać na żarcie i ciuchy. I co, potem z tego jest nic. My musimy teraz spokojnie się zastanowić.
5: No i urządzicie się nareszcie.
2: No i niczego nam na razie nie brakuje.
5: Ale zobacz, zobacz, jak inni żyją, jakie mają domy, samochody, futra. Korzystajcie z życia, potem już się wam nie będzie chciało. Wyjedźcie gdzieś.
2: Gdzie niby?
5: No na jakąś wspaniałą wycieczkę.
2: A, chyba mamusia oszalała. A kto przypilnuje interesu? A może mamy jeszcze jeździć na narty w Alpy? Co to, gór mamusi mało? A może mamy grać w golfa, latać z kijem po polu za ciężkie pieniądze? Wystarczy, że Władek zmienił trabanta na lenówkę i nie musi tyle teraz razy obracać.
5: No tak, to dobrze, dobrze. No, no. Siadajcie do stołu.
0: No, siak, chodź.
2: Dobrze.
5: Ja tutaj, tutaj z boczku.
0: Cicho, tam. Cicho. Ja chcę coś... powiedzieć.
10: No proszę.
0: Minęło 10 miesięcy od czasu otwarcia tej hurtowni.
5: Masz tu wytrzyj nos.
0: Co? Zaczynaliśmy praktycznie od zera. Przez 10 miesięcy pracowaliśmy wszyscy jak woły. Nie dojadaliśmy, nie dosypialiśmy. Na nic nie było czasu.
5: Oj, nie było.
0: Dzisiejsze nasze wyniki są lepsze niż zaplanowałem. To o wiele lepsze. Nikomu tego nie zawdzięczamy poza sobą. To my,
5: tak, to my to
0: jesteśmy my. Autorami tego, co dzisiaj widać w tych papierach. To my zarobiliśmy te pieniądze.
5: Tak.
0: Nikt inny, tylko my. My, Klaudia, Sławek, Zosia.
4: No i mamusia.
0: I mamusia oczywiście też. No. I udało nam się, chociaż doszliśmy do tego, że tak powiem, zygzakiem.
10: No,
0: były chwile złe i dobre, dni smutne i wesołe. Tak, najważniejsze jednak, że chociaż, jak powiedziałem, zygzakiem, to jednak stale szliśmy do przodu. I cała gospodarka tego naszego nieobliczalnego kraju to jeden wielki zygzak. Chociaż na większą skalę. W naszej mini skali zrobiliśmy ogromny skok.
5: Tak, syneczku.
0: Jest
5: tak.
0: Boże Narodzenie, Wigilia. Łamiąc się z wami tradycyjnym opłatkiem, mam taką refleksję, że Bóg nam sprzyjał.
5: Tak, syneczku, tak.
0: I niech sprzyja przez następne lata. W tym pięknym rodzinnym dniu wznoszę tym szampanem toast za nasz rodzinny interes. Za wasze zdrowie, za pomyślność w życiu osobistym. 100 lat, kochani.
5: Wytrzyj nos, syneczku.
10: Brawa.
8: Bóg się rodzi, moc równeje, a niebios upomarzony.
5: Ciekawe, czy przyjdzie jakiś niespodziewany gość.
0: Bolesław!
11: Zawsze, kiedy przychodzę, witasz mnie z niedowierzaniem. Tak, to ja.
0: Bolesław jest moim szkolnym kolegą. To pisarz i poeta najzdolniejszy z całej klasy.
4: Trzeba pana spokój. Przedstawiać. Proszę, proszę, niech pan siada.
2: Właśnie zasiedliśmy do Wigilii. Zostanie pan z nami.
11: Chętnie zostanę.
0: Wydali ci tę książkę. Jaki to był tytuł?
11: Przecież wiesz.
6: Żyjesz, dopóki dymasz.
7: I zarobił na tym to niebywałe pieniądze.
6: Wcale nie.
7: Jak to nie?
6: To był prywatny wydawca. Był, bo uciekł. Zapadł się pod ziemię.
2: Co pan teraz będzie robił?
6: Przez jakiś czas nic. Przy tym starym domu po rodzicach jest szopa. Znalazłem w niej rolkę papy. Może załatam dach, bo kapie. A może nic nie zrobię. Cały nakład tych moich świństw poszedł pewnie na świąteczne prezenty.
7: Ale ja też mam dla wszystkich prezenty. Najpierw dla Zosi.
2: Co to jest? Co to jest?
7: Proszę. Na cinquecento.
2: Nie chcę tego.
7: Nie, mamusiu, ona nie chce.
2: Nie chcę? Nie, no... Nie bądź takim świętym Mikołajem.
7: Jak możemy sobie na to pozwolić? Aha. Stać nas.
2: I po co? Po co nam samochód? Żeby raz w niedzielę pojechać pod kościół? Szkoda forsy. Mhm. Masz, masz, masz. Włóż to w firmę.
7: Ale...
2: Może w reklamę, masz, masz. Tak sobie myślę, że gdybyśmy obniżyli procent zysku do 7, to wyrzucilibyśmy z rynku i Benka, i tego z centrum. Przez krótki czas możemy stracić, ale potem klienci się na nich wypną i będziemy mieli monopol. Nie, nie, nie masz. Nie chcę tych pieniędzy na byle co. Nie chcę. Niech one wykończą innych.
5: W urzędzie skarbowym i tak mnie już traktują jak damy. Bez kolejki wchodzę. Jedno wiem, kochani, na starość człowiek nie powinien być biedny.
6: Gdybym miał tę forsę, to bym ją po prostu przejadł i przepił. Zaraz, ja przecież mam to coś, co wyszło i przyniosłem, no, kupiłem na targu. Na czytanie tego szkoda czasu. Potraktujcie to jako pewną ciekawostkę. Takie rzeczy czyta teraz cały naród.
7: A ja mam też coś dla mamusi.
5: Mój syneczku kochany.
7: Tylko niech najpierw mamusia powie, jak mamusia to zrobiła, że tak w urzędzie skarbowym mamusię kochała.
5: Ale wytrzyj nos najpierw. Bardzo ładnie. Tak.
7: Mam nadzieję, że nie łapówkami.
5: Ach, Wladoniu, mój kochany. Twoja matka nie jest idiotką. Sweterki im porobiłam na druta.
2: Co mamusia im porobiła?
5: Sweterki. Bo widzicie, wykombinowałam sobie, że taki sweterek własnej roboty to jest coś miłego i wzruszającego. Na ogół go się nie nosi, bo jest albo za mały, albo za duży, albo drapie. Drapie pod szyją, ale nie można go nie przyjąć, nie wypada.
7: Cholera, no szkoda, szkoda, że nie wiedziałem.
5: A co źle zrobiła?
7: Nie, no świetnie, tylko że ja właśnie mamusi kupiłem taką wełnę na sweter.
5: Bardzo ładna.
7: Klaudia, ty jesteś dobrym duchem tej hurtowni. Bez ciebie trudno sobie tutaj wyobrazić cokolwiek. Od nowego roku dostałeś podwyżkę. 50%. To dzięki tobie jest tutaj tak jasno i zielono. No.
12: Dziękuję, szefie.
7: Nie mam nic dla ciebie, Bolesław. Nie przypuszczałem, że wpadniesz.
6: Ja naprawdę niczego nie potrzebuję. Chyba, że zaśpiewacie mi kolędy. O, to będzie najpiękniejszy prezent.
7: A to będą i kolędy.
10: Czekaj. A, tu jest dobra. Uciekła przed nim na najwyższą półkę. Tam było stosunkowo cieplej. Wolniutko szedł do niej, bo wiedział, że mu nie ucieknie. Potknął się o boczek, zawadził ramieniem owędzony schab i chwycił kawałek kiełbasy. To w chłodni się dzieje.
7: No bo tu na to wpadł.
6: Proszę pana, niech pan da spokój.
12: A cała ta książka?
6: Mniej więcej.
10: Co trzecia strona?
6: Co piąta.
7: No ale najważniejsze, że Bolesław jest tutaj z nami.
6: Chciałem to podpisać pseudonimem, ale się nie zgodzili. Chcieli pokazać, jaką subtelny poeta ma robaczywą duszę.
5: No to napijmy się, a potem kolenda. No.
7: Wasze...
5: Dziękuję. Wytrzyj nosy, syneczku.
7: Kiedy mnie dopuść, mamusiu, to na pewno.
5: Oj, maluśki, maluśki, maluśki, kieby rękawicka, a boli ty z jak...

0: Zobacz, kogo tam niesie. Może tego nowego dzwonka nie widział.
1: Święty Mikołaj!
0: Co?
2: Puszczaj! Puszczaj go!
0: Co?
2: Prosimy, prosimy!
3: Powiedzmy sobie jasno, żeby nie było wątpliwości. Nie jestem świętym Mikołajem.
2: Oczywiście! To taki żart!
3: Nie zupełnie.
4: Kim pan jest?
2: A, pan ma sztuczne wąsy. Ale to zabawne.
3: Agencja ochrony.
2: Co?
0: Ale nam nie jest na razie potrzebna żadna ochrona.
3: Bardzo się pan myli.
2: Nie będziemy wydawać ciężko zarobionych pieniędzy na ochronę. Poradzimy sobie. Zresztą, co tu jest do ochraniania?
4: Panie, idź pan stąd. Święta mamy.
3: A dlatego przyszedłem. W czasie świąt potrzebny jest spokój. Przecież ten cały interes może wylecieć w powietrze.
5: Musiałby go ktoś wysadzić.
3: O, może tu wybuchnąć pożar, może być napad z bronią w ręku. Policja nie daje sobie rady z gangami.
5: Tak.
0: Ile?
3: O, dobre pytanie. 3% od obrotów miesięcznie.
6: To jest mafia. Pan... jest z mafii.
3: Jakie brzydkie słowo. Wróćmy do rzeczy. Przyszedłem w ten wigilijny wieczór, bo chciałbym stąd już wyjść z zaliczką za pół roku z góry. A od jutra chronimy was przed wszelkim złem. Dzień i noc.
2: To nas zrujnuje!
6: Cicho pan! Zamknij się! Pan ma rację.
3: A pan tu jest szefem?
6: Tak, tam jest szef.
3: Idziemy.
6: Idzie. No i z głowy.
0: Za 10 minut będzie tam minus 30. To go zabije w ciągu godziny.
4: No to dajmy mu więcej czasu. Powiedzmy 3 godzinki.
0: Nie, dajcie pomyśleć.
7: Czy można tam wyregulować temperaturę, żeby tam było plus kilka stopni?
2: Można. Kiedy się rozmraża, właśnie tak się robi.
7: A jest tam coś do jedzenia?
2: No, jakieś 30 kilo wędli.
7: Mógłby tam posiedzieć parę dni.
4: Dopóki by się nie zatruł jadem kiełbasianym.
5: Chcecie go zabić?
4: Można go zabić, oddać w ręce policji albo...
7: płacić.
2: Płacić? Płacić? A z czego? Cały ten twój zasrany plan na kilka lat bierze w łeb. To miał być bezpieczny plan. Ja w to uwierzyłam. Nie kupiłam sobie futra, samochodu, biżuterii. Oszczędzałam na perfumach, na dezodorantach, nawet na mydle. Pan Bolesław miał rację. Lepiej było wszystko przeżreć i przechlać. Myślałam, że teraz zaciśniemy zęby, ale za to potem będziemy dobrze żyć. Tak dobrze nam szło. Tak było spokojnie. Nauczyliśmy się robić pieniądze i co? I co teraz? A niech zdechnie ten sukin kot! Niech zesztywnieje na kość!
7: Jakie to wszystko jest kruche. To tak, jakbyście podróżowali siedząc okrakiem na bańce mydlanej. Bańka pęka i spadasz. Czasem tak mi się śni, a czasem to mi się tak zdarza.
5: A żeby to jasna cholera widziała!
0: Nie, mamusiu.
5: A niech to cholera!
2: I to teraz? Właśnie teraz. Teraz, kiedy nareszcie będziemy mieli dziecko.
0: Co? Coś ty powiedziała?
2: To, co słyszałeś.
0: Dlaczego? Dlaczego nic nie mówiłaś?
2: Bo to miał być mój prezent dla ciebie.
0: Sławek, otwieraj. Będziemy płacili. Nie otwieraj. Zobacz, jak to.
8: No, wesołych świąt! O Boże, jak tu teraz pięknie! No, co się tak patrzycie? Nie mam prezentów, bo nie mam forsy. Na nic mnie nie starczyło, ale jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Dajcie kielicha, ja też chcę wznieść toast. O, wino gazowane. Tam piłem Castel del Monte. Straszny tutaj ziom. Śnieg. Włosi by tu pozamarzali na śmierć. To tak jakby się weszło do chłodni. Cały ten kraj to jedna wielka chłodnia. No i jak wam idzie? Jak wam poszło?
0: A tobie? Masz tę swoją BMK?
8: Ciągle ma pan ten sam katar. A po co mi BMK? Ja się tam zakochałem. Po co mi BMK? Po co mi pieniądze? Nie przywiozłem złamanego lira. Z domu mnie wygnali. Poznałem tam taką, o Jezu, dziewczynę. Była bezrobotna, więc wziąłem ją do siebie. Przez 8 miesięcy mieszkaliśmy razem. Byliśmy na Capri, spacerowaliśmy po ulicach Mediolanu o zmroku, kochaliśmy się na plaży. Mamma mia, co za dziewczyna! Co za dziewczyna! No, co tak się patrzycie? Jakiś srat trzeba przepchać, czy co? Ja tam zaraz wracam. Tylko się tutaj rozwiodę i wracam.
7: A gangi? Mafia?
8: A co to obchodzi takich biedaków jak ja? Chce mi się żyć, chce mi się pracować, bo ja ją kocham. Co się z wami stało?

0: cyco. To to hej, to to wej, to to w to to to kutem. Co by jej jako tako, tako jako jemu. Choćby kiedy kaby co, albo co, no to co, ze to nie mocem cykany, ze to nie mocem cyco. To to hej, to to wej, to to w to to to kutemu. Co by jej jako tako, tako jako i jemu.
1: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Jacka Janczarskiego pod tytułem Hurtownia. Podajemy obsadę. Władek Krzysztof Kowalewski, Zosia Magdalena Wołejko, Mamusia Stanisława Cylińska, Sławek Kierowca, Marian Opania, Józek Hydraulik, Krzysztof Tyniec, Klaudia Ewa Gawryluk, Bolesław, poeta Adam Bauman, Święty Mikołaj, Włodzimierz Press. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja Marii Olszewskiej, reżyseria Wojciecha Markiewicza.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

pustnicze własnego się boję.

czasem się poleje w spodnie. Jestem zerem, jestem niczym.

0: sushi, you're so chic. Do you ever love me?
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
3: Kiedy patrzymy na Wszechświat, wygląda on tak, jakby rozszerzał się wokół nas. Wszechświat zachowuje się tak, jakby otrzymał potężny impuls, który nazywamy Wielkim Wybuchem. A teraz galaktyki oddalają się od siebie. Jak ujął to kiedyś jeden z badaczy, naukowcy nie dyktują, jak działa Wszechświat. Oni słuchają, a obecnie Wszechświat wydaje się szeptać, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

wczesnych galaktyk, tajemnica tylko się pogłębiła. Wyniki były równie zagadkowe, sugerując, że to, co od dawna interpretowaliśmy jako ekspansję wszechświata, może wcale nie być tym, czym się wydaje. Niektórzy naukowcy zastanawiają się teraz, czy ta pozorna ekspansja może być myląca, a nawet iluzją. Te odkrycia wywołały intensywną debatę w środowisku naukowym. Czy stoimy u progu przełomu, który może zmienić historię kosmosu? Czy to możliwe, że Wielki Wybuch nie jest ostateczną odpowiedzią na pytanie, jak wszystko się zaczęło? Niedawny artykuł opublikowany w Nature Astronomy podsyca tę dyskusję, informując, że dogłębne obserwacje Webba ujawniły niezwykle masywną galaktykę istniejącą znacznie wcześniej w historii kosmosu, niż ktokolwiek się spodziewał. Jej światło podróżowało ponad 12 miliardów lat, aby do nas dotrzeć. Naukowcy nadali temu kosmicznemu tytanowi odpowiednią nazwę – Wielkie Koło. Ta kolosalna galaktyka dyskowa istniała już w ciągu pierwszych 2 miliardów lat po Wielkim Wybuchu, powstając, gdy Wszechświat miał zaledwie około 15% swojego obecnego wieku. To, co sprawia, że Wielkie Koło jest tak zadziwiające, to fakt, jak bardzo łamie zasady. Bardzo szczegółowe obserwacje Webba ujawniają galaktykę porównywalną pod względem wielkości i prędkości obrotowej do największych supergalaktyk spiralnych, jakie widzimy dzisiaj. Jest ona prawie 3 razy większa od innych galaktyk z tej samej epoki i plasuje się wśród najbardziej masywnych obiektów, jakie kiedykolwiek zaobserwowano tak wcześnie w historii kosmosu. Zgodnie ze standardową kosmologią galaktyki, na tym etapie powinny być małymi, chaotycznymi i słabo zdefiniowanymi kosmicznymi niemowlętami, które wciąż się kształtują. Jednak Wielkie Koło pokazuje coś zupełnie innego. Jest uporządkowane, ogromne i dojrzałe znacznie wcześniej, niż pozwala na to teoria, wyróżniając się jako oszałamiająca anomalia we wczesnym wszechświecie. I nie jest jedyne. Webb odkrył już kilka masywnych, dobrze ukształtowanych galaktyk z tej starożytnej epoki. Jednak Wielkie Koło, które dotychczas obserwowano, góruje nad nimi wszystkimi, zdobywając tytuł największej wczesnej galaktyki, jaką kiedykolwiek zaobserwowano. Jednak kiedy wydawało się, że historia nie może stać się jeszcze bardziej niezwykła, Webb dostarczył kolejnego zaskoczenia. Ostatnie odkrycia wskazują na coś jeszcze bardziej niepokojącego. Sama ciemna energia może ulegać zmianom. Tajemnicza siła napędzająca ekspansję wszechświata może ewoluować w czasie, podważając nasze najbardziej podstawowe założenia dotyczące przestrzeni, czasu i historii kosmosu. Niektórzy naukowcy uważają obecnie, że możemy stać u progu jednego z najgłębszych odkryć astronomicznych naszego pokolenia. Odkrycie na tyle potężne, że zmusi nas do całkowitego przemyślenia tego, jak naprawdę działa Wszechświat. To odkrycie dotyczące wczesnego Wszechświata stoi w sprzeczności z dominującą teorią, częściowo opartą na koncepcjach opracowanych przez samego Einsteina. Chociaż naukowcy są zgodni, że potrzeba więcej danych, nawet najbardziej ostrożni i konserwatywni przedstawiciele tej dziedziny zaczynają zwracać na to uwagę. Badaczom, takim jak profesor Ofer Lahav z University College London, coraz trudniej jest ignorować rosnącą liczbę dowodów wskazujących na coś nieoczekiwanego. Aby zrozumieć, dlaczego jest to tak niepokojące, musimy spojrzeć wstecz na jedno z najbardziej szokujących odkryć współczesnej astronomii. Odkrycie ciemnej energii w 1998 roku. Do tego czasu naukowcy wierzyli, że po Wielkim Wybuchu, który zapoczątkował Wszechświat, grawitacja stopniowo spowolni jego ekspansję. Obserwacje wykazały jednak coś zupełnie przeciwnego. Wszechświat przyspieszał. Żadna znana siła nie mogła wyjaśnić tego zjawiska, więc naukowcy nadali tej tajemnicy nazwę odzwierciedlającą ich niepewność. Ciemna energia. Chociaż jej prawdziwa natura pozostaje nieznana, ciemną energię można zmierzyć, śledząc tempo oddalania się galaktyk od siebie w czasie kosmicznym. Porównując tempo ekspansji w różnych epokach historii Wszechświata, astronomowie mogą wywnioskować, czy siła ta pozostała stała, czy uległa zmianie. W zeszłym roku wstępne wyniki pomiarów ciemnej energii sugerowały, że jej wpływ może nie być stabilny. W tamtym czasie wielu badaczy uznało to za statystyczny przypadek. Jednak po ponad roku dodatkowych obserwacji i rygorystycznych testów, wyjaśnienie to nie ma już zastosowania. Naukowcy są obecnie coraz bardziej przekonani,
że ciemna energia zachowuje się w sposób, którego nie

0: nikt nie przewidział. Jak wyjaśnił jeden z badaczy, obszerne analizy uzupełniające zdecydowanie sugerują, że wyniki nie są spowodowane ukrytymi błędami lub przeoczonymi efektami w danych. Dodatkową intrygę budzą obserwacje z teleskopu kosmicznego Jamesa Webba, które wskazują, że ciemna energia mogła zachowywać się inaczej we wczesnym wszechświecie niż obecnie. Według laureata Nagrody Nobla, astronoma Adama Riesa, odkrycia Webba ujawniają coś głęboko zagadkowego. Tempo ekspansji Wszechświata wydaje się zmieniać w zależności od sposobu pomiaru. Kiedy naukowcy badają kosmiczne promieniowanie tła, otrzymują jedną wartość. Kiedy stosują inne metody, otrzymują inną. Jednak gdy naukowcy porównują te obserwacje z przewidywaniami standardowego modelu kosmologicznego, otrzymują zupełnie inną liczbę. Ta rażąca rozbieżność znana jest jako napięcie Hubble'a i stanowi jeden z największych sygnałów ostrzegawczych, że w naszym rozumieniu Wszechświata może brakować czegoś fundamentalnego. Przez dziesięciolecia naukowcy zakładali, że ekspansja Wszechświata jest napędzana przez ciemną energię działającą wszędzie ze stałą, jednolitą prędkością. Założenie to pozwoliło naukowcom oszacować wiek Wszechświata i zrekonstruować całą jego ewolucyjną linię czasową. Jednak ostatnie odkrycia podważają te podstawy. Ciemna energia nie wydaje się zachowywać tak, jak oczekiwaliśmy. Zamiast pozostawać stała, wydaje się zmieniać w sposób, który podważa długo utrzymywane założenia. Jeśli to prawda, może to oznaczać, że Wszechświat nie ma jednego uniwersalnego zegara. Różne obszary przestrzeni kosmicznej mogły ewoluować w różnym tempie, a niektóre z nich doświadczyły przyspieszonego rozszerzania się wcześniej lub później niż inne. Zmieniłoby to zasadniczo sposób obliczania wieku i historii Wszechświata. Aby wyjaśnić te anomalie, naukowcy rozpoczęli badania nad alternatywnym modelem znanym jako kosmologia czasoprzestrzenna. Ten radykalny model przenosi uwagę z ciemnej energii na sam czas. Zgodnie z tą koncepcją, pozorne rozszerzanie się Wszechświata może wcale nie być napędzane przez tajemniczą siłę, ale przez różnice w upływie czasu w kosmosie. W regionach gęsto wypełnionych materią, takich jak galaktyki i gromady, czas upływa wolniej. Natomiast w rozległych kosmicznych pustkach, regionach prawie pozbawionych materii, czas płynie szybciej. Aby to zobrazować, zegar atomowy wewnątrz galaktyki mógłby tykać nawet o 1/3 wolniej niż identyczny zegar dryfujący w ogromnej pustce. Teraz rozciągnij te różnice na miliardy lat. Chociaż powszechnie uważa się, że Wszechświat ma około 13,8 miliarda lat, model ten sugeruje, że w bardziej pustych regionach mogło upłynąć znacznie więcej czasu niż w obszarach bogatych w materię. Wynik jest zaskakujący. Wszechświat może w ogóle nie mieć jednego, jednolitego wieku. Zamiast tego sam czas kosmiczny może być podzielony, płynąc inaczej w zależności od tego, gdzie się znajdujesz w ogromnej strukturze przestrzeni. Zamiast jednego stałego wieku, wiek Wszechświata może w rzeczywistości zależeć od tego, gdzie się znajdujesz. W ogromnych kosmicznych pustkach, regionach o bardzo małej ilości materii, Wszechświat może być znacznie starszy niż w gęstych obszarach wypełnionych galaktykami. I tu zaczynają się prawdziwe zawiłości. Ponieważ w tych pustkach upłynęło więcej czasu, przeszły one większą ekspansję kosmiczną. Mówiąc prościej, przestrzeń rozciągała się szybciej w bardziej pustych regionach. Jeśli więc obserwujesz obiekt po drugiej stronie ogromnej pustki, wydaje się on oddalać znacznie szybciej niż obiekt znajdujący się bliżej ciebie. Nie dlatego, że porusza się szybciej, ale dlatego, że przestrzeń między wami uległa większej ekspansji. Teraz przeskaluj ten efekt na cały Wszechświat. Przez miliardy lat kosmiczne pustki stają się coraz większe, aż w końcu dominują strukturę kosmosu. Tworzy to potężną iluzję. Kiedy patrzymy w przestrzeń kosmiczną, wydaje się, że ekspansja Wszechświata przyspiesza wszędzie. W tych ramach nie ma potrzeby odwoływania się do ciemnej energii. Samo szybsze rozszerzanie się rozległych, pustych obszarów może wyjaśnić to, co obserwujemy. W 2017 roku astronomowie z Uniwersytetu Canterbury w Nowej Zelandii przetestowali tę koncepcję, znaną jako kosmologia czasoprzestrzenna, w oparciu o rzeczywiste obserwacje i stwierdzili, że wyjaśnia ona ekspansję kosmosu nieco lepiej niż standardowy model Lambda-CDM. Nie jest to jedyna niespodzianka. W niedawnej analizie 30 000 galaktyk obserwowanych przez teleskop Webb naukowcy odkryli coś głęboko niepokojącego. Większość z tych galaktyk wydaje się obracać w tym samym kierunku. Zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu, Wszechświat powinien powstać chaotycznie, a galaktyki powinny obracać się losowo. To nieoczekiwane ułożenie sugeruje, że na samym początku istniała znacznie większa organizacja. Niektórzy badacze spekulują obecnie, że Wszechświat mógł powstać z początkowego obrotu, co nie jest uwzględnione w obecnych modelach. Jeszcze bardziej radykalna jest możliwość, że nasz Wszechświat powstał wewnątrz obracającej się czarnej dziury.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

Tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nie przekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Woda, wino, azot, węgiel.

nieświadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto. I dopiero wtedy się skończy.

love you.